0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Jak dobra wróżka, która by zobaczyć przyszłość, patrzy do kryształowej kuli, my zaglądamy do drakuli.
1: I widzimy, że jest wtorek, 19 dzień maja i super, że jest dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt.
0: Och, proszę bardzo, nasza emocjonalna jedność niczym u bliźniaków siamskich do godziny 9. Asia Meus i Irek Jakubek. Potem kłótnie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: RMF Max w głośnikach i Bausa w głośnikach i to jest idealny sposób na to, żeby dobrze rozpocząć wtorek.
1: Tak, wchodźcie w ten wtorek jak w masło.
0: Bo jest wojna na masło. Jedna z sieci handlowych zaskarżyła dwie sieci dyskontów o to, że sprzedają masło poniżej złotówki i to jest nieuczciwa praktyka i nieuczciwa konkurencja.
1: Proszę, wiem jak wykończysz konkurencję w związku z tym, że tani tam tanio sprzedają tak bardzo, że się to już nie opłaca.
0: No.
1: Trzeba u nich to kupić i sprzedać.

0: poranna kawa, idealny zestaw. Oprócz tego informacyjny flash z regionu o 6 za chwilę w RMF Max.
1: No i jeszcze hit internetu w ostatnich dniach. Papież Leon XIV, który pokazuje 6767.
0: A to jest dobra odpowiedź na szatańskie 666. 6767.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Choć po ciepłej majówce większość z nas kręci nosem na chłodny i deszczowy maj, są tacy, którzy na te opady czekali z utęsknieniem. Mowa o leśnikach. Ostatnie deszcze przyniosły ogromną ulgę w lasach, gdzie od tygodni obowiązywał najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
3: I to jest bardzo dobra wiadomość, że pada deszcz i że właśnie pada taki. Równomierny, nie za mocny, nie nawalny, taki właśnie najlepszy dla gleby, a tym samym najlepszy dla rozwijających się teraz pełną parą roślin. Nie wymywa taki deszcz nam gleby, nie powoduje erozji gleby. On tak bardzo ładnie nam wsiąknie.
2: Mówiła Magdalena Marchwiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W RMF Max dobra informacja dla fanów dwóch kółek. Ponad 35 milionów złotych trafi na budowę i modernizację dróg rowerowych w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski podpisał właśnie umowy na realizację 4 dużych projektów. Najwięcej, bo aż 14 milionów złotych, zyska gmina Władysławowo, która odnowi 10 kilometrów tras, w tym kultowy i oblegany odcinek na Półwyspie Helskim. Nowe ścieżki zyskają też gminy Stegna, Suchy Dąb oraz Pruszcz Gdański, gdzie powstanie bezpieczny ciąg pieszo rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 226. Gwiazdy lekkiej atletyki zjadą do Bydgoszczy. To na 8 memoriał Ireny Szewińskiej. Jest to szczególne wydarzenie, które ma uczcić pamięć o honorowej obywatelce miasta. Zawody już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych sportowych meetingów na Kujawach i Pomorzu.
4: Może, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
2: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 29 maja na bydgoskim stadionie Zawiszy. Start o 17. W RMF Max jeszcze zostajemy w temacie sportu. Ważne zwycięstwo Rakowa Częstochowa. Medaliki pokonały na wyjeździe Piasta Gliwice 3-1 i tym samym zagwarantowały sobie grę w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie.
5: Bardzo nas to cieszy, że zdobywamy 3 punkty. Myślę, że każdy, kto oglądał spotkanie, widział trochę takie odbicie lustrzane naszego meczu, który graliśmy z Jagiellonią. To my byliśmy bardzo skuteczni, szybko wyszliśmy na prowadzenie i dowieźliśmy te 3 punkty do końca. Na pewno na plus obrona pola karnego i poświęcenie, jeżeli taką determinację w odbudowie. Widzieliśmy fragmenty w 85 minucie i zawodnicy, którzy grali cały mecz, byli w stanie wrócić na pełnej intensywności i za wszelką cenę wybronić, więc tutaj mental był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że zostało nam jeszcze jedno spotkanie i musimy być po prostu do bólu skuteczni.
2: Mówił Dawid Kroczek, szkoleniowiec Rakowa.

0: Ładujcie swoje akumulatory do samego końca. Tu RMF Max, tu jest dobra energia o 6.10.
1: Asia Mełzirek Jakubek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wtorek mamy w kalendarzu, przypominam.
0: Dzień dobry.
1: I cały czas żyjemy pożegnaniem Roberta Lewandowskiego. Czy internet tym żyje, wszędzie się to wyświetla?
0: Ja żyję jego przyszłością, Asia. Pożegnaniami, ale przyszłość.
1: Ta się rysuje ciekawie, bo Robert właśnie został ambasadorem chińskiej marki samochodów, marki Chery.
0: Chery, fajnie,
1: tak.
0: Super.
1: No i twarzą będzie taką globalną na cały świat tych samochodów.
0: Elegancko, to jest ważna zasada każdej reklamy, żeby Robert był z nami Chery. Znaczy, szczery, nie?
1: No, Chery.
0: Znaczy, ja chciałem zwrócić producentom tego samochodu na jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego samochody reklamują mężczyźni? To nie jest dobrze, bo ze mną w studiu do 9 jest legendarna Chery Lady i Asia
1: Meus. No właśnie, to poszło nie tak.

0: nakręcamy was od samego rana tak, żeby ten wtorek, no właśnie, żeby ten wtorek biegł sobie w takim fajnym rytmie jak ten numer. Talk to you, another 54 Ultra Fernów Max.
1: Super, a powiedz mi, jak ja mam jechać, żeby trochę mniej mi palił, bo dzisiaj jest trochę więcej za benzynkę i za dieselka. Kto leje olej napędowy, ten ma 6,85 przy dystrybutorze. Kto jest na benzynę 6,42.
0: No nie podobają mi się te ceny za bardzo.
1: Nie martw się, ty jesteś na muzykę. Daddy Yankee będzie dla ciebie specjalnie, Asia, za chwilę.
0: Dzięki.
1: Max. Do pełna, jak to w RMF Max 21 po 6.

0: poranna kanapeczka posmarowała się sama, bo przecież Kid Cudi i David Guetta są tu w RMF Max, 27 minut przed godziną 7.
1: A teraz informacja, która was może trochę zdziwić, bo okazało się, że co druga firma w Polsce, która wprowadziła sztuczną inteligencję w swoje szeregi, była rozczarowana faktem wdrożenia sztucznej inteligencji.
0: No tak, bo podobno w pierwszym tygodniu AI zażądało już podwyżki. Że tak, fajnie, my to sobie robimy, ale jak już macie, to chociaż coś nowego byście tutaj jakąś wprowadzili, nowość, na przykład muzyczną nowość, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay for the night. Jakie to ładne jest.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Z tym numerem. Oh, sugar babes, see about you now. I 21 minut przed siódmą.
3: I prawie 30 stopni na koniec maja.
2: Będzie?
3: Taki mamy plan pogodowy. Upały na koniec miesiąca i czerwiec także wchodzi w okolicach nawet 30 stopni i takie prognozy pogody także na długi czerwcowy weekend.
2: Bardzo ładne prognozy pogody. Podoba się to.
3: Pamiętasz, jak mówiłaś, że zapraszasz na grilla?
2: Tak.
3: Przyjdzie słońce, odpowiada za smażenie. Tak będzie piekło. Pokaż, gdzie tu masz karkówkę.
4: Reklama.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Właśnie dlatego o RMF Max mówią, że to jest największy, najlepszy przyjaciel kierowcy i porannej trasy. 10 minut przed godziną 7.
1: No to uwaga kierowcy, bo przeglądy samochodowe będą droższe.
0: No
1: nie, o Jezu, tylko pomysł jest taki, żeby dostosować tą cenę przeglądu do tego, co faktycznie się dzieje na rynku. No i pomysł wygląda tak, że co roku będzie drożej, na początek drożej o 5 zł.
0: A, 5 zł, przynajmniej tyle. To będzie 5 zł drożej dla kierowcy, ale 10 zł szczęścia dla diagnosty.
1: Jak 10.
0: No, miałabyś wydać piątkę z tej dychy na okrągło, co tam dostałeś przy rachunku. A, California Love, White 2115, też lubimy.

0: Dobrze, a przed siódmą idealnie.
1: Cztery minuty i siódma i będą informacje, które mogą spowodować, że wasz poranek będzie albo tak słoneczny, jak to, co dzieje się za naszym oknem, albo będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Na przykład na Krajowej 22 są utrudnienia na Pomorzu. Więcej za chwilę.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak? To Allegro.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: To są najnowsze informacje w skrócie. Czas na Flash w RMF Max. Minęła siódma. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Polacy wśród zatrzymanych przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. Organizatorzy podają, że Łukasz Kozak, aktywista z akcji socjalistycznej, został aresztowany na wodach międzynarodowych 130 km od wybrzeży Cypru. Zatrzymana została też Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jesteśmy niezmiennie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują. Nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Mówił jeden z uczestników flotyli w stronę Gazy. Zmierza także łódź posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik polskiego MSZ potwierdził udział Polaków we flotyli i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. A teraz sygnał dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 22 w Pomorskiem. To jest odcinek Jeromierz-Chrząstowo. Na wysokości Chrząstowa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Wałcza jest zablokowana. Budynki oflagowane, wszystkie linie produkcyjne zatrzymane. Ruszył strajk w trzech zakładach Międzynarodowego Koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. To tam produkowane są m.in. materiały dla górnictwa. Pracownicy walczą o podwyżki wynagrodzeń.
1: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
2: To jest strajk bezterminowy?
1: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
0: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób. Z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Flesz sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Arka Gdynia za burtą piłkarskiej ekstraklasy. W przedostatniej ligowej kolejce przegrała u siebie z Brookbet z Termaliką Nieciecza 2-3. W Premier League Arsenal Londyn wygrał u siebie ze spadkowiczem Burnley FC 1-0. A z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety. W Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra z cennym zwycięstwem. Spotkanie z Kingiem Szczecin zakończyło się wynikiem 84-70. Dobre spotkanie ma za sobą też Arka Gdynia, która pokonała WKS Śląsk Wrocław 86-75.
3: Podnieśliśmy się po dwóch przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć.
0: Podsumował trener Mantas Cesnowski. Południe kraju i północny zachód bez opadów deszczu, z rozpogodzeniami. Reszta, no, z przejaśnieniami. Będzie się pojawiało słońce, ale będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przynieść takie przelotne opady. A we Wrocławiu na przykład może zagrzmieć. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już znacznie wyższe wartości niż ostatnio. 16 stopni w Trójmieście, 19 pojawi się w Katowicach i w Warszawie i nawet 21 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Tak, o Hemingway, na Stadionie Narodowym. Zgadnijcie, kto ma bilety. RMF Max rozdajemy w tej godzinie 4, prawie po 7.

0: Baby, 10 minut po godzinie 7 to był hit na maksa. Taki w trybie nieśmiertelność. Z pozdrowieniem od Britney Spears.
1: A skoro już poruszyłeś ten trudny temat nieśmiertelności,
0: tak. To
1: jest nowa lista oznak, które mówią, że się za szybko starzejemy.
0: No, powiedz, co koledze przekażę. No, powiedz mi.
1: To zapisz i zapamiętaj. Suchość w ustach, no. Zaczerwienione oczy, szara skóra, utrata węchu, brak włosów na palcach i utrata słuchu.
0: Co?
1: No właśnie.
0: Żarcik taki, Asia Mełs, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Wiktor Waligura to jest numerem, który powoduje, że nam normalnie włosy na palcach same rosną. Posprawdźcie to.
2: Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: Włosów na palcach dodaj. Panie Wiktorku, kocham.

0: hity na maksa. Nieprzerwanie grają w RMF Max o poranku i nie tylko. I dlatego lubicie tu być, to proste.
1: Są koncerty, które wspominając, będziemy zamykać na chwilę oczy i opowiadać naszym wnukom, że jak Taco wystąpił na Narodowym, to było wielkie muzyczne wydarzenie, a wejściówki na ten koncert to zdobyłem gdzie? W RMF Max.
0: Wiemy, że to są wejściówki z kategorii bardzo pożądane. Aha. I dlatego je dla was mamy i bardzo chętnie je wam oddamy.
1: Tak, nie pożądaj biletu bliźniego swego. Zdobądź sobie sam. Sprawa jest bardzo uczciwa, fair. My mamy dla was dwa bilety na Taco Hemingwaya na sobotę na PGE Narodowym we Warszawie.
0: A wy dla nas macie co?
1: O, właśnie.
0: No właśnie, bo za to co możemy wam te bilety dać? Wymiana musi być uczciwa. Pamiętajcie, podwójna pożądana wejściówka na Taco na Narodowym na sobotę. Aha. My dla was, a wy dla nas co?
1: Głosóweczki w tej sprawie na Messengerze RMF Max nagrywają się w tej chwili. Nagrywają się, by zdobyć wejściówki na sobotę z Taco Hemingwayem.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: pół do ósmej na zegarach RMF Max. Co w zamian za bilety na Taco Hemingwaya?
1: Nie mogę wam wiele dać, bo sam niewiele mam.
0: Łukasz, trzeba coś zaproponować. Jak ktoś zaproponuje coś naprawdę potężnego, tak jak zaproponowała Marta.
2: My mamy siebie dla was od lat.
3: To ma szansę na bilety na Taco na sobotę. Propozycję swoją ma też Natalia.
0: Natalia.
4: Ja wam dam tyle, ile lewy dał Barcelonie, plus krokieta z kapustą, którego mam dzisiaj w pracy. Pozdrawiam.
0: Bardzo kuszące. Ale zazdrościć tej podwójnej wejściówki na Taco Hemingwaya, na sobotni koncert na PGE Narodowym w Warszawie, będziemy wszyscy Tomkowi.
5: Ja chętnie oddam moje spóźnienie dzisiejsze do pracy. Pędzę na złamanie karku, bo podłączyłem rozładowany telefon do wyłączonej ładowarki.
0: Kto tak miał przynajmniej raz w życiu, robi duże,
3: bije, brawo.
0: Duże brawka, dużo wejściówek na Taco Hemingwaya na pewno w czwartek.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Ładowane energią muzyki z głośników ustawionych na RMF Max. 9 minut i godzina 8.
1: Mamy dla was pieniądze. Naprawdę duże pieniądze mamy dla was. W finale wchodzisz na antenę i typujesz kwotę, którą przygotowaliśmy. Jak trafiasz, to te pieniądze są twoje.
0: A jak nie trafiasz, to też jest fajnie, bo 500 zł to jest gwarantowany ten hajs, który wpada na twoje konto za samo pojawienie się naszej antenie w zabawie za dużo, za mało, gdzie wielką zagadką póki co jest kwota, która jest do wygrania.
1: Wiemy, że 14 349 zł to jest za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: I pomiędzy są te pieniądze, które mogą być twoje, tylko trzeba się do tej zabawy zgłosić.
0: Teraz, bo teraz i przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i każde zgłoszenie pomnożymy razy 236.
1: To działa tak, że wysyłasz jedno hasło max pod 7327 SMS-em za 3,69 i ten jeden max mnożymy razy 236, dając ci właśnie tyle szans na wejście do finału.
0: I mega ważne jest to, żeby zgłosić się teraz, bo teraz jest więcej szans na duże pieniądze. Wyślij max na 7327. Max 7327. Jesteś w grze o duże pieniądze.

0: Przed 8 za chwilę w RMF Max nowy flash informacyjny.
1: I trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Czy drony zastąpią kurierów?
0: O!
1: No i ekstraklasowi spadkowicze. Wszystko za 4 minuty o 8, żebyście byli dobrze poinformowani.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
23: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. W skrócie czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Cena ropy w dół o 2% to reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który najpierw ogłaszał, że wtorek to dzień ataku na Iran, po czym zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych, czy możemy przesunąć atak o 2 lub 3 dni na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. Kierowcy obniżek jeszcze nie poczują, a wręcz przeciwnie, po aktualizacji hurtowych cen paliw benzyna 95 i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr i to już jutro.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zmiany w kształceniu położnych.
2: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
0: Wyjaśnijmy w takim razie, co budzi największe kontrowersje.
2: 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
3: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
2: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. Dziś resort zdrowia ma zabrać głos w tej sprawie. I zanim o sporcie, jeszcze wiadomość rodem z filmów science fiction. Firma Amazon dostarcza paczki z dronami. To na razie testy, a z rozwiązania korzystają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Przesyłka ma docierać do celów w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.
4: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią.
0: A to był Bogdan Trymorgan. Wczoraj poznaliśmy drugiego spadkowicza piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia przegrała z Brukbet z Termaliką Nieciecza 2-3. Ostatniego gola straciła w doliczonym czasie gry.
5: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak.
0: Przepraszał trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. Reprezentacja Polski w Soka jest już w Albanii. Biało-czerwoni wezmą udział w Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami.
6: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł.
0: Mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią. Dziś w końcu mamy trochę wyższe wartości na termometrach, maksymalnie 16 stopni w Trójmieście, już 19 z plusem w Warszawie i w Katowicach, 20 zobaczą mieszkańcy Poznania i Szczecina, 21 stopni najwięcej we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast na niebie głównie błękit, chociaż no rzeczywiście mogą się pojawiać jakieś ciemniejsze chmury momentami i one przyniosą przelotne opady deszczu, ale poza tym ma być całkiem w porządku, a jutro do 22 stopni maksymalnie.
1: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 4 po 8. Tu RMF Max.

0: się cieszę, że pogoda wreszcie zaczęła słuchać RMF Max, bo się poprawiła, jak usłyszała, jak słonecznie gramy dzisiaj wam od samego rana. A jeżeli jeszcze nie było u was zachmurzone, gwarantujemy, że dzisiaj z pogodą będzie całkiem nieźle. 7:09, tu RMF Max.
1: A w kalendarzu ciągle maj, sezon komunijny, i to jest ważna informacja około komunijna, bo no, podatek od prezentów na komunie,
0: Jezus Maria,
1: to nie jest żart, tylko poważna sprawa. Jak osoba niespokrewniona da ci prezent o wartości powyżej 5733 zł, to musisz zapłacić podatek. A jak najbliższa rodzina przekroczy 36 120 zł, to też musisz zapłacić podatek.
0: Ale fajna różnica. Czy opłaca się wujka na chrzestnego wziąć, nie? I na to w ogóle, żeby tam dawał te prezenty, bo wujek jest zwolniony z podatku.
1: No.
0: Tak? No i dzięki temu, to dobrze to policzyłem, czy źle policzyłem?
1: Nie, no dobrze, wujek to rodzina.
0: A, no super.

0: kategorii Super Nowość w RMF Max. Wow. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz. Tak wam gramy, 18 minut po 8.
1: Dwa polskie wyjątkowe miasta w rankingu 250 najszczęśliwszych miejsc do życia.
0: Yes.
1: 32 miejsce Warszawa, 57 Sopot.
0: Tak, bo tam jest bezpiecznie, zielono, jest dobra komunikacja, czyste powietrze.
1: Dawno nie byłaś chyba. ale najszczęśliwsi to są nie tylko mieszkańcy tych dwóch miast, ale też pasażerowie pociągu, który jedzie z Warszawy do Sopotu. Cieszyć się tymi miejscami w rankingu 19 po 8.
2: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: jeszcze radośniejsza niż zwykle, bo śpiewa dla słuchaczy RMF Max Rita Ora. W piątek Rita ma imieniny.
1: O proszę, nie wiedziałam.
0: Będziemy obchodzić oczywiście 29 minut po godzinie 8. Przypominamy o tym we wtorkowy poranek słuchaczom RMF Max.
1: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka Anna Maria Żukowska. I to jest najgłośniejsza kilometrówka obecnie w Polsce. No i nie byłoby w tym może nic aż tak dziwnego, gdyby nie fakt, że pani z biura do Sejmu ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
0: I rozlicza kilometrówkę.
1: Tak jest.
0: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty. Asia, ja wiem, że wszystkie buty są za... Ile to mówisz mężowi?
1: Nic o tym nie wiem.
0: Że po ile są te buty?
1: One są z zeszłego sezonu, w ogóle nie rozumiem.
0: 170, no ale to się uzbiera 40 tysięcy, jak masz dużo butów i dużo potrzeb.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max powoduje, że świat jest taki właśnie bardziej beautiful.
1: Beautiful. Justyna na naszym Messengerze z ważną głosówką.
2: No cześć, nie usłyszałam, co trzeba zrobić, ale usłyszałam, że rozdajecie bilety na Taco Hemingway.
1: Ja oczywiście, że rozdajemy. Czwartek będzie tym dniem, w którym przez cały dzień...
0: Max, będziemy dla was mieli bilety na Narodowy i będziemy rozdawać je specjalnie tutaj w RMF Max.
1: Chcecie bilety na Taco Hemingwaya? Słuchajcie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Nie da.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Uwielbiam super ceny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: I cała firma zaczęła tańczyć. Macie włączone RMF Max. Jest nam dobrze, bardzo miło z tego powodu. Ale Farben, René Miller. Przed momentem jeszcze lepiej. 9 minut i 9.
1: Znamy tajemnicę ciała i sukcesu fizycznego Roberta Lewandowskiego.
0: A Asia nic od wczoraj nie robi, tylko ogląda te zdjęcia Lewego.
1: To nie Lewego tylko ja, wszyscy patrzą teraz na Lewego.
2: Jak on to robi?
1: No już wiemy, jak on to robi. Otóż stosuje odwrócony model żywienia. To jest wynalazek autorstwa jego małżonki Anny. I generalnie chodzi o to, że najpierw jesz deser, potem jesz danie główne, a na koniec sałatkę albo zupę.
0: To zupełnie odwrotnie, niż mówią wszyscy eksperci od zdrowego żywienia.
1: Ale Robert tak je.
0: A to musi Ance bardzo ufać. I to się chwali. To się chwali. Na zdrowie. 9 minut i 9. Alex Warren.

0: 4 minuty przed godziną 9. Wasze zdrowie to jest bardzo ważna dla nas sprawa, dlatego o tym będziemy mówić między innymi we Fleszu za 4 minuty o 9. Max.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Słuchacie RMF Max, minęła dziewiąta, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia nie podoba się pielęgniarkom. Chodzi o przepisy dotyczące kształcenia położnych. Zamiast 3-letnich studiów nauka trwałaby zaledwie 1,5 roku. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
2: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
3: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
2: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na drogach i teraz zaglądamy do Warszawy. Postoicie na Żwirki i Wigury, Dolinie Służewieckiej oraz Grochowskiej. Większy ruch też na Alei Armii Krajowej i Czerniakowskiej. Nogę z gazu warto też zdjąć na Wale Miedzeszyńskim. Mamy też ważne informacje dla zmotoryzowanych mieszkańców Krakowa. Dzisiaj i jutro mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu na ulicy Księcia Józefa. Nie będzie to jednak ruch wahadłowy, jaki mieliśmy tam w zeszłym tygodniu. Po naszej interwencji prace zostaną ograniczone do pobocza. Przypomnijmy, przy ulicy Księcia Józefa powstaje jeden z 11 żłobków samorządowych i to w związku z podpinaniem go do kanalizacji i sieci wodociągowej występują tam utrudnienia.
4: Te przyłącza podzielone są na 3 etapy. Etap pierwszy został zrealizowany w zeszłym tygodniu. W obecnym tygodniu planowana jest realizacja etapu drugiego. Natomiast ostatni etap, trzeci, wykonawca zrealizuje w przyszłym tygodniu. Ten harmonogram pracy na nadchodzący tydzień wykonawca ustali w najbliższych dniach, a my na bieżąco będziemy informować mieszkańców o możliwym występowaniu ewentualnych utrudnień w kolejnym tygodniu.
1: Wyjaśniła RMF Max Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. A na koniec coś dla wszystkich fanów mangi, anime oraz kultury azjatyckiej z Częstochowy i okolic. Już w piątek rozpoczyna się kolejna edycja weekendowego spotkania z mangą w bibliotece. Przed nami 3 dni pełne ciekawych prelekcji, kreatywnych warsztatów, dyskusji oraz konkursów z nagrodami. To doskonała okazja, by spotkać innych pasjonatów, poszerzyć swoją wiedzę i wspólnie spędzić czas w wyjątkowej atmosferze. Nowością w tym roku będzie turniej gry karcianej Pokémon.
5: Mam nadzieję, że wszyscy trenerzy Pokémonów z ogromną przyjemnością będą uczestniczyć. To jest dla osób początkujących, czyli osoby, które nigdy w to nie grały tak samo jak ja. Ja tylko zbieram karty. To będą mogli się nauczyć, jak tak właściwie tymi kartami grać. No i mam nadzieję, że wyłonimy podczas tego wydarzenia przyszłego mistrza Pokémon i mam cichą nadzieję, że szybciej to mistrzostwo osiągnie niż Ash Ketchum faktycznie w anime.
1: Mówiła Karolina Basiak z Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Na Kujawach od rana to chmury rządzą na niebie, podobnie jak na Mazowszu oraz w części Mazur i Lubelszczyzny, ale później nacieszymy się też słońcem. Według prognoz ciemne okulary przydadzą się dziś mieszkańcom zachodniej Polski i Podlasia, a prawie w całym kraju po południu może pokropić. Dziś najcieplej będzie we Wrocławiu, w Zielonej Górze oraz w Szczecinie 20 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej w Krakowie i Białymstoku, 18 na plusie, a najniżej, bo do 15 kreski dobiją słupki rtęci na wybrzeżu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: Nieprzypadkowo tyle konkursów i nagród dzisiaj w RMF Max.
8: Bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków.
7: Tak, a u nas jest Dzień Dobry codziennie, jakby.
8: Uczynków też codziennie.
7: Jakby tak. Co? Asia, Irek, dzięki.
0: RMF Max.
7: O 5:30 macie włączone, spotkamy się na pewno.
8: Pa.

0: Jakoś tak jest z Dawidem Podsiadło, że jego kawałki są do siebie, no tak dosyć zbliżone i zawsze działają tak samo, jakoś tak kojąco. Zwłaszcza jak za nami może jakiś taki trudniejszy wtorkowy poranek, może wstać było ciężej, może korki w drodze do pracy dały w kość. No i wtedy wjeżdża Dawid Podsiadło i świat od razu staje się piękniejszy, łatwiejszy i fajniejszy. I tak też będzie, jak zostaniecie z nami z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Dawid Mięzek, dzień dobry, do 13 jak zawsze jestem z wami, a za chwilkę już Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. Can't Hold Us. Max.
1: Reklama. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Taki mały ja, Kukę 2115 i Francis w RMF Max. Ja tu sobie czytam, że w Belgii, słuchajcie, taki eksperyment i coraz więcej firm płaci swoim pracownikom dodatkowe pieniądze za dojeżdżanie rowerem do pracy. Można sobie w ten sposób nawet kilkaset euro do pensji dorobić, to nam w zależności jak daleko do tej pracy mamy, bo jak ktoś ma 5 minut do pracy, no to raczej mu kokosów tam za dojazd rowerem nie wypłacą. Jak ktoś już sobie wymyślił, ej, to ja bym dalej jeździł samochodem do pracy, powiedziałbym, że rowerem i kaska sama wpada. No to nie, nie ma tak łatwo, tam GPS-y, kontrola pełna, także nie ma lekko. A co jest największą wadą tego systemu? No, jak jeździsz rowerem do pracy, a nie mieszkasz w Belgii, wychodzi na to, że z każdym ruchem pedała tracisz pieniądze. Bibi Rexa z nami w RMF Max.

0: the time. John Summit, The Chainsmokers i Uzi w RMF Max. Słuchajcie, każdy ma w swoim telefonie, w swoim smartfonie folder zrzuty ekranu, tylko ja myślałem, szczerze mówiąc, do wczoraj, że każdy ma tak jak ja, że tam są jakieś śmieszne rzeczy, obrazki w ogóle zapisane na później. A okazuje się, że na przykład koleżanka im pokazała, że ona tam sobie zapisuje wszystkie te rzeczy, które chce sobie kupić, ale gdzieś tam jeszcze jej się budżet na to nie spina i okazało się, że wiele osób ma dokładnie tak samo z tymi zrzutami ekranu, więc ja wam życzę, żeby was zawsze było stać na wszystko, co macie w zrzutach ekranu, a jakby tu trzeba było budżet podratować, no to przecież służymy, macie pieniądze, tylko leżą na razie na koncie w RMF Maxa, chodzi o to, żeby znalazły się na waszym koncie. Dokładnie to coś pomiędzy 14 349 zł a 14 490 zł. Nasza zabawa za dużo, za mało wchodzi już w decydujący absolutnie etap i dzisiaj możesz zgarnąć te ponad 14 tysięcy złotych właśnie ty. Trzeba tylko mieć czutkę i przede wszystkim trzeba się znaleźć w finale. A tu droga jest jedna, SMS z hasłem Max wysłany pod 7327 za 3,69 albo po prostu trzeba wbić na www.rmfmax.pl i tam dołączyć do gry. I dzisiaj się przywitać z 14 tysiącami, a potem wydawać na co chcecie. Na przykład na to, co macie w folderze zrzuty ekranu. 7327 hasło Max albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 349 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: We Can Be Friends od Ariany Grande, jedynej i niepowtarzalnej, na zegarach już prawie 10:00, a teraz nowość, która od razu wywoła uśmiech na waszej twarzy, u niektórych wywoła nostalgię, bo to jest przeróbka nutki sprzed lata, właściwie nawet nie przeróbka, tylko nowa wersja, taki remiksik fajny w wykonaniu Davida Getty, Milky i Just The Way You Are. I dajemy głośniej i patrzymy, jak tam się z automatu uśmiech poszerza.
1: To jest nowość RMF Max. And he goes.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: I po reklamie.
1: Playlista Co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
20: 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką zobaczą dziś na termometrach mieszkańcy zachodniej Polski. Tam też przydadzą się ciemne okulary, podobnie jak na Podlasiu, a później również w Małopolsce i na Pomorzu. Przez cały dzień chmury będą mieszać się ze słońcem i w ciągu dnia gdzieniegdzie może pokropić. Warunki biometeo są niesprzyjające, co może dawać się we znaki nie tylko meteopatom, więc warto mieć pod ręką kubek kawy. Najchłodniej będzie dziś na wybrzeżu, w maksimum 15 na plusie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Spojrzałem w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest dzień mycia samochodów. Ktoś takie święto wymyślił, no ale pogoda ostatnio zadbała o to, żeby się same umyły, także nic nie musimy robić, żeby dzisiaj świętować. Tame Impala, Genie i Dracula w RMF Max, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

No trudno troszeczkę nóżką nie poruszać przy tej nucie. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. Słuchacie RMF Max, a teraz słuchajcie, bierzemy najcięższy łańcuch, jaki mamy i zakładamy go na szyję. Spodnie troszeczkę wędrują w dół ku kolanom. No i jak mamy bluzę z kapturem, to naciągamy ten kaptur najbardziej jak się da. I witamy 50 Centa i Snoop Dogga, Pimp w RMF Max.

0: Rozej z Bruno Marsem, Apatety z RMF Max. Ja myślałem, że będę mieć dla was jakiś przeciek. Słuchajcie, kawkę nosiłem tam, pączki nosiłem do ludzi, którzy no, zarządzają tutaj naszą zabawą za dużo, za mało, żeby się dowiedzieć konkretnie, jaka tam kwota jest skryta, ale nic mi nie chcą powiedzieć. Absolutnie buzie zamknięte na kłódkę, no także... Słuchajcie, ja to zostawiam wam. Wy znajdźcie tę kwotę, wy znajdźcie tę kasę i po prostu zabierzcie ją dla siebie. Znaczy wy, ty to zrób. Ty sięgnij po ponad 14 tysięcy złotych, a konkretnie coś między 14 349 a 14 490. Jak trafisz dokładną kwotę, która jest na naszym koncie, no to te pieniądze są twoje. Po prostu. Tylko najpierw trzeba się załapać na finał, a teraz jest dużo łatwiej. Uwaga. Na coś się te kawa i pączki przydały, coś tam jednak załatwiłem, a załatwiłem rundę bonusową, która startuje w tym właśnie dokładnie momencie i przez najbliższych 9 minut 227 razy będziemy mnożyć wasze szanse na znalezienie się w finale. Jeszcze raz, 227 razy mnożymy każdego SMS-a wysłanego z hasłem MAX pod numer 7327 i każde zgłoszenie online na www.rmfmax.pl. Ale tylko 9 minut na to macie, także tu się nie ma co zastanawiać, czekać, zwlekać, nie. Hasło MAX 7327 albo www.rmfmax.pl. Ponad 14 tysięcy do wzięcia. MAX.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i nareszcie w RMF Max. Niektórzy też tak już czekają, żeby powiedzieć nareszcie lato, nareszcie gdzieś można polecieć. Dłuższa wycieczka albo jakieś city breaki, ale znamy to wszyscy, jak tu się spakować na przedłużony weekend w taką malutką torebunię, plecaczek 40-30 na 20, bo tak to wygląda w tanich liniach. Nie jest lekko, a będzie jeszcze trudniej, bo słuchajcie, szef Ryanaira zapowiada jeszcze dokładniejsze kontrole bagażu. Pracownicy mają mieć wyższą premię za wykrycie każdego takiego ponadwymiarowego bagażu, no i mają sprawdzać się skrupulatnie co do milimetra. Panie stewardessy będą z takimi miarkami chodzić, a tyle było gadania, że rozmiar nie ma znaczenia. Jednak ma. Somber w RMF Max.

0: na liście Hot Bands będzie energetycznie, bo Jonesa, Meat i Chainsmokers polecają się w tym tygodniu w numerze All The Time.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lato w Half Price.

0: Dział. Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką zobaczą dziś na termometrach mieszkańcy zachodniej Polski. Tam też przydadzą się ciemne okulary, podobnie jak na Podlasiu, a później również w Małopolsce i na Pomorzu. Przez cały dzień chmury będą mieszać się ze słońcem i w ciągu dnia gdzieniegdzie może pokropić. Warunki biometeo są niesprzyjające, co może dawać się we znaki nie tylko meteopatom, więc warto mieć pod ręką kubek kawy. Najchłodniej będzie dziś na wybrzeżu, w maksimum 15 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Działa jak, trochę jak powerbank. Calvin Harris z Ellie Goulding naładowali ją energią, a ona teraz nam tę energię oddaje na resztę dnia w pracy. Outside w RMF Max i tym numerem zbliżamy się do godziny 11, ale oczywiście jeszcze do 11 parę minut zostało. Jeszcze jest przestrzeń, żeby coś tu fajnego zagrać. No to proszę bardzo. O, akurat mam pod palcem. Zostajemy w energetycznych tematach. Another E54 Ultra. To

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: I po reklamie.

0: Kity na maksa. Forget you.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Dziś możemy liczyć na chwilę ze słońcem i błękitem nieba, ale według prognoz w różnych rejonach kraju może też pokropić. Najwyższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 20 na plusie. I tak ciepło będzie w zachodniej Polsce. Trochę chłodniej w Warszawie i Bydgoszczy, 17 stopni Celsjusza, a najzimniej dziś nad morzem. Słupki rtęci w maksimum podskoczą do 15 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie i przez cały dzień będzie delikatnie wiało.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: No i myślę, że już poznajecie, że 11 godzinę otwiera nam Dawid. Damiano Dawid, a nawet Dawidów dwóch, bo Dawid Mięzek przed mikrofonem i do 13 z wami jestem. To jest Biele do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

Jaki to piękny czas, Wiktor Waligura i 4 pory roku w RMF Max. Słuchajcie, piękny czas to dopiero może być gdzieś tak, no mniej więcej koło 15, bo wtedy finał naszej zabawy za dużo, za mało. I wtedy do ciebie właśnie możemy zadzwonić. Ty podajesz tę kwotę, która jest ukryta na naszym koncie, trafiasz i zgarniasz pieniądze dla siebie i jeszcze dzisiaj wydajesz. A ile to jest? No dokładnie to nie wiem, bo to właśnie twoje zadanie, żeby to odgadnąć. No ale między 14 349 to jest za mało, a 14 490 to już jest za dużo, także widełki coraz węższe. Jest szansa, że dzisiaj ktoś z was to trafi i może tym kimś będziesz właśnie ty. Ale na pewno tak się nie stanie, jak nie dasz sobie szansy, jak nie dołączysz do zabawy. Dlatego chwytaj za telefon i teraz zainwestuj grosze, bo to 3,69 SMS kosztuje. SMS z hasłem MAX pod 7327, a może się zwrócić, bardzo się może zwrócić. Albo, jak nie SMS-owo, to online na rmfmax.pl. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl czeka ponad 14 000.

Just Jack Style i on to Turn the Lights Off. Słuchacie RMF Max, a nie wiem, jest tu może jakoś na sali jakiś spec od social mediów albo reklamy, bo ja bym się chciał dowiedzieć, słuchajcie, dlaczego jak ja przeglądam sobie social media, nawet teraz, no ja w pracy mogę, nawet trochę muszę, to słuchajcie, wyskakują mi reklamy na przykład systemów obrony przeciwlotniczej albo rakiet Ziemia-Ziemia. Co ten, słuchajcie, Facebook czy ten Instagram sobie o mnie myśli? Ja nie mam pojęcia. W ogóle ciekawe, czy się kiedyś zdarzyło, że ktoś przeglądał sobie social media, zobaczył baner, a wezmę sobie, kupię system obrony przeciwdronowej, nie zaszkodzi, zresztą w promocji jest. No ale tak serio, to już wolałem te reklamy z Lewandowskim, który mi miał powiedzieć, jak mam się wzbogacić. Przynajmniej człowiek miał nadzieję. Dobra, zostawmy to, chociaż mnie te reklamy rakiet pewnie nie zostawią, ale my wrócimy sobie do muzyki Jazzy Spritz i Candy Night.

0: California Love, czyli White 2-1-1-5. Vivi Simon i Palar w RMF Max. White, już właśnie się dowiedzieliśmy, znalazł się w line-upie jednego z wydarzeń w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach i to miejsce powoli wyrasta na taką czołową miejscówkę polskiego rapu. White 2-1-1-5 wystąpi tam 4 lipca z Shivasem, z Young Multi, z Ramsone, z Kizo, także bardzo fajna ekipa, a najbliższa impreza w strefie 57 to Problem, Grupson, Paluch, Kenke, PZ. Także tu bardziej w klasykę, no ale też fajnie. Za chwilę o tym, czy pogoda będzie dzisiaj fajna. Prognoza, a zaraz po niej David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis, Would I Lie To You. I to już na pewno fajne.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Dziś możemy liczyć na chwilę ze słońcem i błękitem nieba, ale według prognoz w różnych rejonach kraju może też pokropić. Najwyższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 20 na plusie. I tak ciepło będzie w zachodniej Polsce. Trochę chłodniej w Warszawie i Bydgoszczy, 17 stopni Celsjusza, a najzimniej dziś nad morzem. Słupki rtęci w maksimum podskoczą do 15 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie i przez cały dzień będzie delikatnie wiało.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

Taylor Swift i The Fate of Ophelia w RMF Max. Czasem się mówi o takiej sejmowej zamrażarce, że tam jakieś projekty ustaw się pojawiają, wiecie, one czekają tam miesiące, lata na rozpatrzenie, a tutaj mamy taką muzyczną zamrażarkę, bo za chwilę numer, który przeleżał 12 lat i właściwie nie wiadomo dlaczego, bo przecież jest tak świetny, że powinien natychmiast zostać wydany, ale z jakichś powodów Martin Garrix z Edem Sheeranem czekali, ale się w końcu zdecydowali, wypuścili i mamy genialną nowość w RMF Max tuż przed 12:00. Repeated. To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Lato w Half Price.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
3: Mi fan.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Tego popołudnia wielu osobom przyda się popołudniowe latte czy cappuccino, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Dziś nad większością kraju chmury mieszają się ze słońcem, ale są też rejony, gdzie może pokropić. Najchłodniej dziś na wybrzeżu 15 stopni, w Częstochowie i Ciechanowie 17. Najwyżej podskoczą słupki rtęci w zachodnich województwach. Tam spodziewamy się 20 na plusie. Oprócz tego od rana towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Pogoda nie chce rozgrzewać się, to Alex Warren nas teraz rozgrzeje. Fever Dream na start 12:00 mamy popołudnie w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Lubię ciaklato, modelki, włodarski w RMF Max. Słuchajcie, to było w weekend, czyli 5 lat temu, ale cały czas hulają te filmiki po internetach, jak Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Łzy, wzruszenia, emocje, no trudno nie uronić łezki, zwłaszcza jak się patrzy na tę Anię Lewandowską, która już wie, że musi się pożegnać ze swoimi partnerami od baciaty. No ale słuchajcie, wam też dzisiaj nie jedna łezka może polecieć, nawet nie ze wzruszenia, tylko ze szczęścia, tak się możecie wyryczeć, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max. Jak to zrobić? Po pierwsze trzeba uwierzyć w siebie, dać sobie szansę, bo przecież do kogoś dzisiaj musimy zadzwonić, więc dlaczego nie do ciebie? Po drugie zainwestować te 3 złote z groszami, konkretnie 3,69, inwestycja żadna, a może się bardzo zwrócić, bo jeżeli odgadniesz kwotę ukrytą na naszym koncie, to zgarniasz ją dla siebie, a nawet jak nie trafisz, to i tak masz 500 złotych, więc piękna perspektywa. Ślij hasło Max pod numer 7327 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i już dzisiaj koło 15 możemy się usłyszeć ponownie w finale zabawy za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy. Do wzięcia rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14349 złotych to za mało.
4: A 14490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Lato w Half Price.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

Zokaria, Andy Dust oczywiście z nami, z Harrisem. Słuchacie RMF Max. Ja dopiero teraz zwróciłem uwagę, że dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Dobrych Uczynków. No i jak, zrobiliście już dzisiaj jakiś dobry uczynek? Czasem by się nawet chciało, nie? Tylko jakoś tak nie ma inspiracji. To ja sobie wpisałem w internety, co można zrobić w ramach dobrego uczynku. No i pierwsze, które tutaj wyskakuje, to jest: zaoferuj wniesienie ciężkich zakupów, wyprowadzenie psa, albo po prostu zamień kilka miłych słów z seniorem z sąsiedztwa. O, powiem wam, że ja mam na klatce taką sąsiadkę jedną, właśnie seniorkę, że jakbym zaproponował wniesienie zakupów, to by było takie: o, okraść mnie chcesz, łobuzie! A kolejna propozycja to jest: powiedz komuś, że świetnie wygląda. No i za to w korporacjach ląduje się potem na dywaniku u przełożonego. Także z tymi dobrymi uczynkami to nie szalejmy chyba. Earbox i Graceland w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Aha. Ma niecałe 2 kilometry. Aha. I nie ma samochodu.
3: O, i rozlicza kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Tego popołudnia wielu osobom przyda się popołudniowe latte czy cappuccino, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Dziś nad większością kraju chmury mieszają się ze słońcem, ale są też rejony, gdzie może pokropić. Najchłodniej dziś na wybrzeżu 15 stopni, w Częstochowie i Ciechanowie 17. Najwyżej podskoczą słupki rtęci w zachodnich województwach. Tam spodziewamy się 20 na plusie. Oprócz tego od rana towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Hity na maksa!
3: RMF Max.
4: RMF Max. Two ships in the night.

Ale przyznajcie, że tu szyjka chodzi teraz. I ramionka też się bujają. No tak ten numer działa. Timbaland i Kerry Hilson, The Way I Are. I to jest numer ode mnie na pożegnanie, bo już zaraz 13, zaraz i wszystko gra zaraz Ania z Fiołasem. Dzięki za dziś, do jutra. Słyszymy się od 9. Dawid Mięzek, trzymajcie się. Pa!

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Wtorkowe popołudnie na zachodzie i północnym wschodzie Polski napawa optymizmem, bo tam cieszymy się promieniami słońca, za to w centrum, na Pomorzu i na Podkarpaciu na niebie rządzą chmury i gdzieniegdzie może pokropić. Dziś przyda się kubek kawy, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia dobiją do 20 kreski na zachodzie kraju, 3 stopnie chłodniej w Warszawie i w Kielcach, a najchłodniej dziś na wybrzeżu. W maksie spodziewamy się 15 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Zorganizowani, aktywni, przygotowani do wtorku. Dzień dobry, Anka i Fiołas.
4: Pełen luz do końca dnia. W pracy zostało jeszcze trochę za dużo, ale damy radę. Dorzucimy dużo hitów, do tego jest kasa do wygrania. Zostajemy do 17 z wami w RMF Max.

0: Można się przy nich rozmarzyć. Anima, Joy, Beautiful za nami. A idźmy o krok dalej. Wyobraźcie sobie poraneczek, zrobiona ciepła kawunia, książeczka, nóżki na stole.
1: I nawet nie jest wam wstyd, że wzięliście urlop na żądanie, bo radość jest większa z wygranej kasy w RMF Max. To wszystko jutro może dziać się w waszym życiu, jeśli dzisiaj zgarniecie ponad 14 tysięcy w naszej zabawie za dużo, za mało. A teraz każde zgłoszenie mnożymy 230 razy.
0: Jesteśmy już blisko wygranej, więc wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Tak wchodzicie do zabawy i luźno, bo my się zajmiemy tym, żeby pomnożyć tę wiadomość 230 razy.
1: Te widełki są już tak wąskie, że to nawet tego popołudnia ty tę kasę możesz wyciągnąć, tylko teraz korzystaj z bonusu. 7327. SMS o treści Max.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, czekaj da out, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
17: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
17: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: pobudza, zdecydowanie. Jak kawka, albo jak matcha. Ed Sheeran, Azizam w RMF Max.
1: A ty widziałaś, jakie dzisiaj święto mamy w kalendarzu?
0: No, wspaniałe. Dzień dobrych uczynków, moi drodzy, dzisiaj jest.
1: No, z nimi trzeba uważać, szczególnie jak w korporacji pracujesz. Bo jeden dobry uczynek na stałe poszerza zakres obowiązków czasem.
0: Tak, macie rację, do dobrego człowiek się przyzwyczaja, ale my dzisiaj od drugiej strony chcielibyśmy z wami. Za ten dobry uczynek człowiek chciałby zazwyczaj jakoś tak wyjątkowo podziękować.
1: I dzisiaj możecie zrobić to na antenie RMF Max. Wyrazić wdzięczność dla kogoś, kto zrobił dla was dobry uczynek w głosóweczce, teraz najlepiej na naszym Messengerze. Nagrywajcie, mamy zestawy gadżetów.
0: Tylko trzeba nagrać, za co tej osobie dziękujecie.
1: Puśćmy to w świat.
0: Dokładnie. Komu i za co chcielibyście podziękować w Dniu Dobrych Uczynków? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max od teraz.

0: to szczęście pachnie, panie Dawidzie? Oto jest pytanie. Niucham i wyczuwam ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia i to już po 14, a propos.
1: Jeśli wy z kolei czujecie, ale panikę, że przegapiliście rundę bonusową, spokojnie. Jeszcze można się załapać, ale trzeba się spieszyć. Do za 10 druga każdego waszego SMS-a. W grze o tę kasę mnożymy 230 razy.
0: Możecie być bardzo zadowoleni z siebie, gdy okaże się, że to do was na konto wjeżdżają te pieniądze.
1: 7327 na ten numer wystarczy za 3,69. Wysłać SMS-a o treści Max. Każdy teraz razy 230.
0: Pospieszcie się.
2: Max.
0: I już po 14 finał naszej zabawy, więc albo teraz, albo 7327. SMS o treści Max. Działajcie.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Wtorkowe popołudnie na zachodzie i północnym wschodzie Polski napawa optymizmem, bo tam cieszymy się promieniami słońca, za to w centrum, na Pomorzu i na Podkarpaciu na niebie rządzą chmury i gdzieniegdzie może pokropić. Dziś przyda się kubek kawy, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia dobiją do 20 kreski na zachodzie kraju, 3 stopnie chłodniej w Warszawie i w Kielcach, a najchłodniej dziś na wybrzeżu. W maksie spodziewamy się 15 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: dobrze nuci się z Soblem jego hity w RMF Max Kochasz. Tymczasem, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli właśnie przyłapaliśmy was na późnym lunchu, wczesnym obiedzie, sorry za ten temat przy jedzeniu.
1: Ale jest naprawdę rzadko spotykany. No.
0: Restauracja w Hiszpanii pobiera opłaty za niekontrolowane obżarstwo. No bo to restauracja, w której płacisz raz, a jesz ile chcesz. I wiesz, wtedy budzi się w człowieku ten pradawny instynkt.
1: Że dam trzeba na więcej. Zapas. Że trzeba na zapas.
0: Dajesz radę mniej więcej w połowie drogi do toalety.
1: Weź.
0: No i właśnie, sprzątać było trzeba tyle po klientach, że wprowadzono dodatkową opłatę, jak nie utrzymasz.
1: Matko, jedziesz do Włoch, płacisz za koperto. Jedziesz do Hiszpanii
0: i płacisz za serwis czyszczenia pawia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: W centrum i na południowym wschodzie kraju dominują chmury, ale wkrótce na niebie prawie w całej Polsce będzie rządzić słońce i co prawda gdzieniegdzie popada, ale przelotnie. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa. Najwyższą temperaturą cieszą się mieszkańcy zachodnich województw, a tam 20 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej w Krakowie i Radomiu, 18 kresek, a najzimniej dziś na północy. Termometry w Koszalinie i w Trójmieście pokazują 15 na plusie. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Cały czas budujemy waszą roboczą kondycję. Hity, które pojawią się w pierwszym kwadransie, są jak hantle na siłowni. Jonathan, Liwka i PZ oraz Sombr i Back to Friends.
20: Tymczasem w Pobierowie hotelowy moloch ruszył z rezerwacjami. Szok, ile za noc w najtańszym pokoju. Zaraz szczegóły.
19: Anka Fiołas, dzień dobry po 14.
21: Max.
7: Wtorki też są fajne. To męskie granie w RMF Max.

0: obejmują noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Tego wzrokiem człowiek nie jest w stanie objąć. Mowa o molochu hotelowym w Pobierowie. Ruszyły rezerwacje. Pierwszy weekend otwarcia w czerwcu i na ten weekend otwarcia za noc 1600 zł trzeba zapłacić.
1: Czy ludzie naprawdę chcą zapłacić tyle, żeby wejść do świeżej łazienki? Albo pierwszy raz do sypialni? No?
0: Na co tylko chcecie. Kasę mamy dla was w RMF Max i to zaraz ktoś będzie miał szansę zgarnąć ponad 14 tysięcy. Czy to się uda? Zostańcie, przed nami finał. Zabawy za dużo, za mało.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. No ja mam nadzieję, że teraz ktoś da się ponieść wyobraźni przede wszystkim w finale zabawy Za Dużo Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wygrywa ten, kto dokładnie obstawi kwotę, jaką mamy na koncie. Numer telefonu wylosowany, wykręcony. No i zobaczymy, kto dziś będzie próbował.
0: Coraz bliżej wygranej jesteśmy.
3: Halo?
2: Halo, cześć! Tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Ania Fiołas, jak masz na imię?
3: Marek.
0: Mareczku, co robisz właśnie teraz? Powiedz, na czym ciebie zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem z pracy do domu.
0: Czym się zajmujesz w pracy?
3: Gastronomią.
2: A ludzie na jedzenie o tej porze?
3: No tak, bo ja już skończyłem swoją zmianę.
2: Czyli ty zajmujesz się tym, co najważniejsze, czyli śniadaniem. No dobra, to my mamy dla ciebie deser, bo to jest duża kasa w RMF Max, którą mamy na koncie, a ty tylko musisz wytypować dokładną kwotę, która się na tym koncie znajduje. Jeśli się to uda, to bierzesz te pieniądze ze sobą. Jesteś gotów?
3: Tak.
2: Słuchaj, 14 349 to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: To jak myślisz, ile pieniędzy mamy na koncie?
3: 14 394.
2: Okej.
0: 14 394. No dobra.
2: To pewnie tak ci podpowiadało coś wewnątrz, że tyle byś styknęło.
0: Na co byś wydał te pieniądze, gdybyś wygrał takie?
3: Na wakacje.
2: Słychać po głosie, sprawdźmy.
0: Słychać, życzę ci tego, słuchaj. 14 394 to...
4: Za mało.
2: Ej, Marku. No, nie doszacowałeś.
0: Ale nie ma tego złego, no spokojnie. 500 zł za oddanie strzału i tak dostajesz od RMF Max.
3: Dziękuję.
2: 5 stówek na pocieżkę, próbuj dalej, bo dzięki tobie różnica między dolną a górną granicą to mniej niż 100.
0: Więc a propos dnia dobrych uczynków, to ty dzisiaj masz taki na koncie dla innych. Kto trafi dokładnie, zabiera wszystko dla siebie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeśli myślicie, nie warto, wciąż za dużo opcji, no to pamiętajcie, nawet nie trafiając, 0,5 tysiąca dostajecie od nas. Jutro kolejna szansa na spore pieniądze w zabawie Za Dużo, Za Mało.
0: Wskakujcie po szczegóły na rmfmax.pl, a to już kungs.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
3: O, i rozliczyła kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano, rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: Trochę poweru od C dla zmęczonych roboczym wtorkiem Unstoppable.
1: Są hity, jest w porządku. Tymczasem o porządek chce nareszcie zadbać stolica Niemiec. Berlin wprowadza nagrody za śmieci, także dla turystów.
0: Za zbieranie w sensie.
1: Tak, za to, że po prostu będzie w mieście czyściej, weźmiesz w tym udział jako turysta, możesz dostać gifty, w tym między innymi zniżki do restauracji, darmowe bilety do muzeów, czy wycieczki kajakowe z przewodnikiem.
0: Z jednej strony brzmi świetnie, ale jak sobie pomyślę o Niemcach, że oni to nie mogą znaleźć ludzi, którzy będą dla nich zbierać szparagi za pieniądze.
1: To posprzątają Berlin za dwie gałki lodów, to prawda. Trochę to się nie kleje, ale czas pokaże, jak to się uda.
0: Bledka. Daleko.

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Pierwszego czerwca w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn. Mecze będą rozgrywane na specjalnym boisku przy Pałacu Kultury i Nauki.
19: Są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
18: Zapraszała reprezentantka Polski Aleksandra Ziemborska. Kibiców koszykówki czekają wieczorem kolejne mecze ćwierćfinałowe Orlen Basket Ligi. O 18.00 Dziki Warszawa kontra Trefl Sopot, o 20.15 MKS Dąbrowa Górnicza kontra Legia Warszawa. Enzo Maresca ma zastąpić Pepa Guardiolę w roli trenera Manchesteru City. Dziś wieczorem obywatele walczą o kolejne punkty z Bournemouth, a Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dla Kogutów to walka o utrzymanie. Na koniec tenis Magdalena Fręch walczy z Leylą Fernandez o kolejną rundę WTA.
20: W to wtorkowe popołudnie możemy spodziewać się chwil ze słońcem i błękitem nieba. W niektórych rejonach Polski jest sporo chmur, a gdzie niegdzie może też spaść deszcz. Takie są prognozy. Najcieplej dziś na zachodzie 20 stopni Celsjusza, w centrum i na Podlasiu 2 stopnie chłodniej, a najzimniej nad morzem. Tam słupki rtęci dobiły do 15 kreski. Cały czas delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, a warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom.
0: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
21: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
22: Na dobre trawienie po 15:00 Tame Impala, Anka i Fioas. Dzień dobry w RMF Max.
23: Przy takich hitach kolejna kawa niepotrzebna. Do tego Florida, Jazzy & Spritz w kolejce. Bądźcie z RMF Max.

0: T-shirt to bardziej bordowo-granatowy, a logo FC Barcelony na niej. No bo w końcu trochę płaczemy, że Robert odchodzi z Barcy, ale jest tam Ewa Pajor.
1: Jest.
0: Po raz szósty będzie walczyła o Ligę Mistrzów już w najbliższą sobotę.
1: No i co najlepsze, jeżeli to się uda, no to będzie największą kandydatką do złotej piłki. Może wreszcie ją zdobędzie. Za chwileczkę Anna Neklap i Supergirl i ja bym to dedykowała totalnie Ewie Pajor.
0: Do 6 razy sztuka.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.

0: Skorzystaj i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Wito i bracia Kasperczyk za nami w RMF Maxa, w kalendarzu dziś Dzień Dobrych Uczynków. Nigdy nie wiadomo, jak za taki podziękować, dlatego dziś nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i macie do tego okazję.
1: Joasia nagrała nam się.
2: Z okazji Dnia Dobrych Uczynków dostałam właśnie na wynos obiad od mojej mamy dla mnie, męża i córki oraz informację, że z okazji Dnia Dziecka, który się zbliża wielkimi krokami, już teraz zapowiedziała, że zabiera naszą córkę na 4 dni do siebie i będziemy mogli z mężem odpocząć. Uważam, że nie ma lepszych, dobrych uczynków niż te, które mnie dzisiaj spotkały.
0: No przypomnę, że po drodze jest jeszcze Dzień Matki, więc wypadałoby na 4 dni dziadka zabrać dla świętego spokoju.
3: RMF Max.
1: Jak nie było do tej pory okazji dobrej, żeby podziękować za dobry uczynek, to dzisiaj zróbcie to za pomocą RMF Max i głosówek. A to już Alex Warren.

0: ależ oni częstują energią Bausa Magnetic w RMF Max. To jest ten numer, przy którym człowiek jest w stanie wycisnąć z siebie siódme poty i iść na rekord.
1: Iść to dziś można spacerem do domu, bo pogoda pozwala. Natomiast jeśli nie macie prawka i chodzenie to podstawa na waszym urlopie, jest ranking najlepszych miast do zwiedzania na pieszo. I zaraz wam zdradzimy, które miasta są w topce.
0: Najpierw jeszcze sprawdzamy prognozę pogody dla okolicy. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie.

0: Ноты на Макса.
1: W to wtorkowe popołudnie możemy spodziewać się chwil ze słońcem i błękitem nieba. W niektórych rejonach Polski jest sporo chmur, a gdzieniegdzie może też spaść deszcz. Takie są prognozy. Najcieplej dziś na zachodzie 20 stopni Celsjusza, w centrum i na Podlasiu 2 stopnie chłodniej, a najzimniej nad morzem. Tam słupki rtęci dobiły do 15 kreski. Cały czas delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, a warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom.

0: Pojechane hity to macie w RMF Max, to Drive i Gips za nami. Tymczasem ja przed sobą mam listę najlepszych miast do zwiedzania pieszo. Jeśli właśnie tak najbardziej lubicie, to dobrze się składa, bo wszystkie miasta stopki są z Europy, bo przecież te wybudowano zanim w ogóle auta jeszcze powstały. Rzym na szczycie, do tego Madryt i Budapeszt na podium.
1: Proszę bardzo, ale Kraków też całkiem wysoko awansował na 14 miejsce.
0: To jedyne polskie miasto w pierwszej 20 Kraków.
1: No, bardzo mi się podoba, że to są w ogóle miasta stopki. No a jakie mają być, jak jest do zwiedzania pieszo to wszystko?
0: Stopki.
1: No to wtorkowy sucharek już mamy zaliczony.
0: Ale na pieszo to przynajmniej poznacie lokalny klimat, tak fajnie.
1: I przy okazji można dużo kasy zaoszczędzić, a na resztę przyjemności wygrać możecie pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, a to Anno 345 Ultra.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Mocno, świeżo.
7: Leć na maksa razem z tym.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Tego popołudnia nasze humory mogą nie być najlepsze. Warunki biometeo są niesprzyjające, przez co możemy się zmagać z sennością i z problemami z koncentracją. W wielu regionach Polski cieszymy się słońcem, ale są też takie miejsca, gdzie chmur jest sporo i tam też może przelotnie popadać. Słupki rtęci w Zielonej Górze, Szczecinie czy we Wrocławiu oscylują w okolicy 20 kreski, 3 stopnie chłodniej w Olsztynie i Lublinie, a najchłodniej na Wybrzeżu, 15 na plusie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Witamy tych, co właśnie w samochodzie z pracy do domu.
11: A co byście powiedzieli na 4-dniowy tydzień pracy? W Polsce już niektórzy tak pracują, o tym zaraz.
10: Zostańcie koniecznie, Anka i Fiołas. Od 16 do 17 odprowadzamy was z pracy do domu i oczywiście gramy same hity. Andy Dust i Zokaria to na start.

0: aż chce się poprzytulać przy tym numerze, albo przynajmniej cofnąć w historii zdjęć swojego telefonu i pooglądać kilka z tych przyjemnych momentów. To są w RMF Max.
1: Przytulić to każdy chciałby dodatkowy dzień wolny w tygodniu pracy. Ministerstwo wybrało do pilotażowego programu takie firmy jak choćby wodociągi w Siemianowicach Śląskich i tam ludzie w tym roku pracują 4/5 dni.
0: No i co?
1: No i mówią, że super, że są wypoczęci, że lepsza jest efektywność, że polecają.
0: No cudownie. I nie ma lania wody, nie? W robocie. Jak na wodociągi przystało.
1: Bo 5 dzień jest po to, by człowiek miał czas wypalić się zawodowo.

0: dobrze się jeździ do tego kawałka Kiali Dialog w RMF Max. A jeśli siedzicie na siedzeniu pasażera i prawko dopiero w planach u was, dobre wiadomości, mają być zmiany w egzaminach.
1: Łatwiej?
0: Nie będzie placu manewrowego. To duża zmiana. Ma być mniej pytań na teorii i więcej jakości w nich.
1: Więcej jakości? To bardzo ciekawe, jak można to zmierzyć, tą jakość.
0: No bo dotychczas, jak się szło do takiego egzaminatora, co to 95% ubijał, to człowiek szedł i mówił jakoś, co będzie.

0: to Metzner, tak głaszcze nutkami Gotham w RMF Max, a my dzisiaj w Dniu Dobrych Uczynków chcemy pogłaskać tych, którzy tak bezinteresownie zrobili dla was kiedyś coś dobrego i trochę nie wiadomo, jak im podziękować za to.
1: Z tym zawsze jest problem, dziś ułatwiamy wam sprawę. Taką głosówkę nagrał Konrad.
2: Ja bym chciał bardzo podziękować mojej mamie, która zawsze dba o to, żeby mi się nigdy nie nudziło, szczególnie po powrocie z pracy, gdy jest nadzieja na luźniejsze popołudnie, odpoczynek, a tymczasem mam zaplanowane koszenie trawy, pocięcie drzewa i inne prace ogrodowe, o których pojęcia nawet nie mam.
0: Dziękujemy ci, mamo. No Konrad, ona dba o rozwój twoich nowych umiejętności.
1: I dzięki niej, tej głosówce masz zestaw gadżetów od RMF Max. My z kolei zapraszamy jutro po 13:00. Zostawiamy was w dobrych rękach. Za moment wpada ekipa kanału nadawczego. Wspólny wtorek za nami. Anka i Fiołas.
0: Odpocznijcie sobie trochę. Do jutra. Pa!

0: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne miejsca i projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj odwiedzimy Szczecin, bo tam znajduje się Morskie Centrum Nauki, po którym oprowadzi nas Marta Krzywda. Czym to miejsce przyciąga?
1: Na pewno tym, że mamy wystawę interaktywną, czyli coś, co różni nas od zwykłego muzeum. Nasze eksponaty można dotykać, można robić doświadczenia na nich. Mamy również planetarium, jedyne takie w Szczecinie, w którym możemy zobaczyć różne i kosmiczne, i oceaniczne filmy popularno-naukowe. Jesteśmy nad Odrą, jest tematycznie.
0: Morskie Centrum już jest bardzo ciekawym miejscem.
1: Dokładnie tak.
0: Ale plany macie ambitne.
1: Powstanie między innymi obserwatorium astronomiczne na tarasie widokowym. Zmiany obejmą również wystawę stałą, gdzie powstaną nowe interaktywne eksponaty. Równolegle w Wolszczan Planetarium pojawią się nowe filmy popularno-naukowe, które zostaną przetłumaczone na różne języki, w tym na język migowy. Będziemy mieli również okazję wyjść poza mury naszego centrum z nową wystawą mobilną, z którą będziemy odwiedzać różne szkoły i podstawowe, i ponadpodstawowe na całym Pomorzu Zachodnim.
0: No i to wszystko dzięki funduszom europejskim.
1: Dokładnie. Morskie Centrum Nauki powstało dzięki wsparciu funduszy europejskich i można powiedzieć, że jest najciekawszą atrakcją edukacyjną o tematyce morskiej w całej Polsce.
0: No i tym sposobem dopłynęliśmy do końca tego spotkania, ale zanim się pożegnamy, koniecznie wpadnijcie na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie ma.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Hot Grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Tego popołudnia nasze humory mogą nie być najlepsze. Warunki biometeo są niesprzyjające, przez co możemy się zmagać z sennością i z problemami z koncentracją. W wielu regionach Polski cieszymy się słońcem, ale są też takie miejsca, gdzie chmur jest sporo i tam też może przelotnie popadać. Słupki rtęci w Zielonej Górze, Szczecinie czy we Wrocławiu oscylują w okolicy 20 kreski, 3 stopnie chłodniej w Olsztynie i Lublinie, a najchłodniej na wybrzeżu, 15 na plusie.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max. RMF.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Rozkręć swój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: To jest RMF Max. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 17. Polska Organizacja Turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami. A co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
3: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
2: Mówił pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
0: To jest RMF Max.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców z terenu powiatu nowosądeckiego. Wnioski można składać od 26 maja do 1 czerwca, a kwota dofinansowania wynosi około 500 000 zł. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie pośredniaka. Zmieniamy temat. Szkoły z powiatu tomaszowskiego dołączyły do programu Edukacja z Wojskiem. W ramach akcji uczniowie uczestniczą w specjalnych zajęciach prowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Podczas godzinek bloków tematycznych w zajęciach, którzy będą uczestniczyć żołnierze, przedstawią uczniom takie informacje, m.in. zasady alarmowania, udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i schronienia, a także budowania odporności na zagrożenia informacyjne i cyberzagrożenia. Program Edukacja z Wojskiem ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości, ale również kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych.
2: Mówiła Sylwia Borek, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie. Trwa odbudowa fabryki Lloyda w Bydgoszczy, miejsca koncertów, spotkań i festiwali, które spłonęło dwa lata temu. Właściciel Łukasz Gliński się nie poddał, cały czas prowadzi działalność kulturalną, a jednocześnie pracuje nad odbudową gmachu.
5: Bardzo nam zależy, żeby jak najszybciej ten obiekt otworzyć, ale nie możemy tracić kontaktu z naszymi sympatykami, także również już zaczynamy grać koncerty. Cała seria właściwie, co weekend, kilka koncertów, także ja zapraszam do tego, żeby sobie sprawdzać kalendarz, naszą stronę.
2: Prace mają się zakończyć zimą przyszłego roku. U nas najszybciej dowiecie się, co będzie się działo na tegorocznym Pyrkonie. Znamy już szczegóły kolejnej edycji największej imprezy dla miłośników fantastyki w tej części Europy.
6: W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, i również obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu.
2: Mówiła rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobylańska-Jóźwik.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorową porą termometry we Wrocławiu i w Szczecinie pokażą 17 na plusie. 3 stopnie mniej w Ciechanowie i Częstochowie. A najchłodniej na wybrzeżu, gdzie słupki rtęci będą oscylować w okolicy 10 kreski. Gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać, ale wkrótce niebo nad większością Polski będzie czyste. A to dobra informacja dla miłośników obserwacji gwiazd. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, nie ma rewelacji, więc wiele osób może się zmagać z sennością i rozdrażnieniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: No i co, wreszcie ładna pogoda, a wam znowu coś w życiu nie wyszło? To nic.
9: Boże, jak ty brzydko zaczynasz ten program.
8: I chciałam powiedzieć, że nawet jeśli... to my i tak z tym nic nie zrobimy, ale za to możemy wam poprawić humor troszkę.
9: Tylko pogorszyłaś sprawę.
8: Nie, wcale nie. Zobaczmy, po prostu inaczej patrzymy na świat.
9: Powiedziałaś ludziom, że jak jest źle, to i tak nie da się z tym nic zrobić.
8: Ale można zagrać Bibi Rexa, Faithless. Fajnie jest.
9: Wszystko jest dobrze.
8: Wszystko jest okej.
9: Wszystko jest super. New Religion w RMF Max. Michał Siwek.
8: Jest to nam Boryska Siemka.

0: Enrique Iglesias, lubi to. I like it w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: No wiem, że jest dżingiel, no. Dlatego chciałam tylko powiedzieć, że to był Enrique Iglesias, tak? Wszystko się zgadza.
2: Wow. Dzień dobry.
0: Dzień dobry jeszcze raz, kochani.
2: Cudownie, że jesteście z nami w ten chaotyczny nieco wtorek,
0: tak,
2: w który jak zawsze będziemy pisać piosenkę. I ta piosenka będzie się składała z wiadomości, które wy do nas wyślecie. Każdą wiadomość obiecujemy uwzględnić.
0: Tak jest. I teraz sprawa jest prosta, bo jak trzeba do nas napisać na Messengerze RMF Max, to prawdopodobnie trzeba do tego wziąć telefon do łapci. No to sprawdźcie sobie od razu na tym telefonie, jakie macie ostatnie powiadomienie. Z jakiejś aplikacji, czy właśnie może z Messengera. I dajcie nam znać, co to za powiadomienie właśnie przez Messengera RMF Max. I my z tego zrobimy piosenkę.
2: Uczciwie ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście, wysyłacie na Messenger RMF Max.
0: Nie wstydźcie się.
2: Każdą wiadomość uwzględnimy.

0: Bo You Turn Me to Felix Jan i Kaskada w RMF Max. Tak się gra na 17 minut po piątej. Do Watykanu na chwilę zaglądamy, kochani. To jest akurat dosyć rzadka sprawa w RMF Max.
1: Hit internetu.
0: Ale trzeba to sprawdzić, bo słuchajcie, papież Leon XIV przystał na prośbę młodych pielgrzymów, których spotkał tam w Watykanie. Oni go poprosili, żeby on zrobił 6-7 i papież to zrobił.
1: Zrobił 6-7 papież? Tak. Nie, dobrze, trzeba nadążać za trendami, inaczej będziesz Watykany palcami.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale mnie dotyka tak w serduszko ten głos, to jest takie ładne, tak zrobił takie gili-gili, to jest bardzo przyjemne. 17.31 to jest RMF Max i męskie granie orkiestra z najnowszym numerem. Nareszcie, przed sekundką.
2: Ja się zastanawiam, jak cię pogila to, co przed nami za chwilę. Bo właśnie... to jest rzecz nietypowa. To wiecie, to jest trochę tak jak pizza z Nutellą na przykład, że niby nie pasuje, ale jak raz spróbujesz, to wiesz, że dobre.
1: Właśnie ja jestem jeszcze przed tym spróbowaniem, więc ja jestem na etapie, że nie pasuje.
2: No
1: ale
2: podobnie z tym numerem, słuchaj, bo masz Martina Garrixa i masz Eda Sheerana. Niby dwa różne światy, ale jakiś czas temu, już dawno temu w sumie, oni napisali razem kilka numerów, nie wszystkie się ukazały. Ten na przykład Repeat It też czekał długo na swoją premierę, ale wreszcie go mamy. Stwierdzili, no dobra, stary, jak już napisaliśmy, to opublikujmy, ludziom się spodoba. I się podoba.
1: To ja... przygotowuję się jak na pizzę z Nutellą i zastanawiam się, kto jest w tym duecie kim. Nutellą, a kto pizzą. Garrix i Sheeran w numerze Repeated w RMF Max.
3: To jest nowość.

0: Gdzie jest mąż Ray? Prawdopodobnie gdzieś na zewnątrz. Cieszy się słońcem, które przyszło w niektóre rejony Polski. I mam nadzieję, że będzie go jak najwięcej w najbliższych dniach.
1: Proszę się zgłosić, to my Ray jakby co przekażemy. A tymczasem zapraszamy na pogodę za chwilkę i będą dobre wiadomości, a jak nie, to nie wiem co, ale mają być dobre.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: kojarzycie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Morning Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorową porą termometry we Wrocławiu i w Szczecinie pokażą 17 na plusie. 3 stopnie mniej w Ciechanowie i Częstochowie. A najchłodniej na wybrzeżu, gdzie słupki rtęci będą oscylować w okolicy 10 kreski. Gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać, ale wkrótce niebo nad większością Polski będzie czyste. A to dobra informacja dla miłośników obserwacji gwiazd. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, nie ma rewelacji, więc wiele osób może się zmagać z sennością i rozdrażnieniem.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Stateside. To Pink Pantress i Zara Larsson w RMF Max. Tymczasem my się zajęliśmy powiadomieniami. One są różne, one potrafią irytować, ale na pewno nie będą irytować w postaci piosenki.
1: O nie. Napisaliście nam przez Messengera RMF Max, jakie jest ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście. No i proszę, piosenka o tym.

0: Roxy Węgiel wypływa na szerokie wody, a to dopiero wtorek. Za 4 minuty będzie 18 i już powoli się można szykować, słuchajcie, na ING Silesia Beats. Połowa czerwca to jest ten czas, żeby zrobić sobie dwudniową imprezę w Parku Śląskim.
1: Słuchaj, Justynko, nic dodać, nic ująć. No, tak, żeś to prawda? Ładnie powiedziała. Bądźcie z nami, będzie też flash i prognoza pogody po drodze, a później do zgarnięcia te wejściówki, więc bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz.
4: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
3: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. To pieniądze na promocję zdrowia i profilaktycznych badań. Władze województwa podlaskiego wsparły stowarzyszenia i koła gospodyń kwotą 650 tysięcy złotych. Dzięki pieniądzom mieszkańcy regionu będą mogli liczyć m.in. na zajęcia z ekspertami czy darmowe badania.
4: Dofinansowanie działań promocyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych w ochronie zdrowia. Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie.
3: Powiedział RMF Max marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Uniwersytet Śląski ma problemy finansowe. Uczelnia skończyła 2025 rok ze stratą w wysokości 33 milionów złotych, co trzykrotnie przekroczyło pierwotne prognozy zakładające deficyt na poziomie 10 milionów. Stan finansów to zdaniem rektora kumulacja wielu czynników. Można do tego zaliczyć wzrost ceny energii i wynagrodzenia. Dodatkowo uczelnia rozpoczęła też wiele inwestycji wymagających wkładu własnego. Aby zrównoważyć budżet, rektor zapowiada wprowadzenie oszczędności, które obejmują m.in. ograniczenia w zużyciu energii, racjonalizację kosztów sprzątania oraz redukcję nadgodzin.
5: Są dwie świętości, to znaczy nie ma mowy o jakichkolwiek zwolnieniach pracowników, nie będziemy oszczędzać na tym, rzeczywiście będziemy stosować trochę bardziej powściągliwą politykę przedłużania zatrudnienia pracownikom, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Natomiast ci pracownicy, którzy są, że tak powiem, w sile wieku zawodowego, nie muszą się obawiać, nie planujemy oszczędności tym kosztem absolutnie. No i druga rzecz to są studenci. Wszystko to, co zwiąże się z finansowaniem dydaktyki, pozostanie na tym samym poziomie. Jakość kształcenia nie może na tym ucierpieć.
3: Mówił profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Trwa nabór do jednej z najważniejszych nagród w dziedzinie kultury. Do 1 czerwca można zgłaszać kandydatów do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. A więcej na ten temat powie Wam reporterka RMF Max Renata Pasiut.
6: To prestiżowe wyróżnienie od ponad 25 lat trafia do osób i organizacji, które swoją działalnością wykraczają poza lokalny wymiar i realnie wpływają na rozwój kultury oraz życie społeczne regionu. Doceniani są m.in. artyści, animatorzy kultury, społecznicy czy organizacje pozarządowe. Nagroda kierowana jest do osób aktywnych, zaangażowanych, które poprzez swoją pasję i działania wzmacniają tożsamość kulturową Mazowsza i inspirują innych. Zgłoszenia rozpatrzy kapituła, która wybierze 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych oraz okolicznościową statuetkę.
3: Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano jesienią podczas gali.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Jutro pogodowo będzie podobnie jak dziś. Przez cały dzień chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie będzie przelotnie padać, więc jutro warto mieć pod ręką nie tylko ciemne okulary, ale też parasol. Warunki biometeo mogą dawać nam się we znaki i przez cały dzień będą towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru. Jutro będzie jeszcze cieplej. Prawie w całej Polsce słupki rtęci przekroczą 20 kreskę. Wyjątkiem będzie część Podlasia i Pomorza. Tam spodziewamy się odpowiednio 17 i 19 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
8: 5 minut po 6. Piękny wtorek w RMF Max. Piękny wtorek u was w aucie być może. No i warto z nami być dłużej, bo za chwilę karnety na ING Silesia Beats.
9: Cały worek.
8: Karnetów?
9: W ten wtorek.
8: No nie, aż worka to nie mamy, ale jest trochę.
9: Ale mogliśmy je włożyć do worka i wtedy byłyby w worku.
8: Po prostu byłyby w worku, tak. Mhm. To się zgadza, bo tutaj zero ściemy, słuchajcie.
9: Absolutnie nie kłamiemy z niczym. Gordo i Loco Loco w głośniku, a my za chwilę komuś rozdamy te wejściówki, więc bądźcie z nami. Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max, Shake It Off, imprezowy klasyk u nas w głośniku, a wy niedługo możecie na takiej imprezie z dużą ilością klasyków się znaleźć. Chodzi oczywiście o ING Silesia Beats 2026.
1: Tam też będzie można troszeczkę zatrząść różnymi częściami swojego ciała w rytm, między innymi tym jego trampeta. Będzie tam też Dimitri Vegas, John Newman, Wiz the MC, także naprawdę sporo gwiazd i to w weekend 12-13 czerwca i ING Silesia Beats, RMF Max oczywiście też będzie na miejscu, no i wy możecie być. I teraz sprawa jest taka, walczymy o karnety na cały festiwal. 2 dni wielkiej imprezy, więc pytanie do was brzmi, jak przetrwać 2-dniową imprezę?
0: Strategie są różne, podejścia są różne i chcemy je wszystkie poznać, ale ktoś, kto przedstawi najbardziej kreatywny pomysł, jak tego dokonać...
1: Albo prawdziwy po prostu.
0: Albo prawdziwy. Dostanie szansę zawalczenia o wejściówki na ING Silesia Beats na antenie RMF Max. Jest o co walczyć, więc czekamy na Messengerze RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Dawid już się szykuje na stadionowe koncerty, w tym w Chorzowie, ale my do Chorzowa to was wysyłamy, słuchajcie, dzisiaj na ING Silesia Beats.
1: Niezapomniana impreza, wyjątkowy festiwal już niedługo, jeden z pierwszych tego lata, jeden z największych w Polsce. Możecie tam być. Zbieramy odpowiedzi na Messengerze.
0: RMF Max, tak jest. Tutaj piszecie, jak przetrwać dwa dni imprezy, bo karnety, które dzisiaj mamy do rozdania, są dwudniowe. No i za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić, ale uwaga, bo tutaj można wygrać i przegrać.
1: No bo jak już dostaniesz się na antenę RMF Max, jak wybierzemy twoje zgłoszenie jako to najciekawsze, no to masz gwarantowany jeden karnet, a potem masz do wyboru zawalczyć o drugi, ale wtedy możesz wygrać dwa karnety. Ale jeżeli przegrasz, to tracisz również ten pierwszy.
0: Robi się fajnie, robi się ciekawie. Będą emocje na pewno, słuchajcie. Tych karnetów trochę jest do zdobycia w RMF Max, więc spróbujcie szczęścia i piszcie na Messengerze RMF Max, jak przetrwać dwudniową imprezę. RMF.

0: Hollow i Evan w RMF Max. I to jest moment, żeby rozdać wejściówki na ING Silesia Beats. Ten festiwal już w drugi weekend czerwca, 12-13 czerwca tak dokładniej. I z nami w tej sprawie już Patrycja, która wie, jak przetrwać dwudniową imprezę. Proszę się podzielić swoim sposobem, Patrycja.
1: Cześć, słuchacze. Jak przetrwać dwudniową imprezę? Trzeba nie siadać nawet na chwilę, bo wtedy organizm myśli, że to już koniec imprezy.
0: I już się nie da wstać, co?
1: Tak.
2: Za wszelką cenę nie dać organizmowi dojść do odpoczynku. Ładujemy, a potem jak już usiądziemy po tych dwóch dniach, no to dopiero wtedy leżymy przez tydzień, tak?
1: Dokładnie, zgadza się.
2: Klasa.
0: Bierzemy to na klatę i bierzemy to w spis naszych sposobów na przetrwanie imprezy, ale teraz Patrycja, no w nagrodę oczywiście za tą złotą radę, karnet na ING Silesia Beats leci w twoje ręce. Jest już twój.
2: Twoje.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Tylko teraz tak, jest druga sprawa, bo fajnie by było pewnie na ten festiwal z kimś pojechać. Więc my mamy jeszcze jeden karnet, który może teraz trafić do ciebie. Tylko, że musisz zdecydować, czy o niego grasz, czy nie. Bo jeśli przegrasz, to niestety stracisz też swoją wejściówkę, którą dostałaś za odpowiedź. Będzie trzeba zagrać w zabawie 5 sekund. Kojarzysz, o co chodzi?
1: Jakbym mogła prosić o przedstawienie zasad, byłoby super.
0: Oczywiście, słuchaj, będą trzy pytania. Trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy, miejsca, różnie to tam bywa w tej zabawie. I będziesz miała 5 sekund na wymienienie właśnie trzech rzeczy, o które cię poprosimy.
1: Aha.
0: Mhm.
2: Trzy rzeczy z podanej kategorii. Będzie na to 5 sekund i szanse będą 3. W dwóch przypadkach musi ci się powieść, żebyśmy uznali, że wygrałaś. Czy zasady są jasne?
1: Są jasne.
2: To teraz decyzja, czy grasz, czy nie grasz.
1: Mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc spróbujmy.
0: No dobra.
2: No dobra, podoba mi się to.
0: Patrycja, super. Odrobina ryzyka w życiu się przydaje, ale trzeba też teraz się skupić i po prostu nie ulegać presji czasu. Na pewno dasz radę.
2: Patrycja,
0: uwaga.
2: Prosta sprawa. Justyna poda kategorię, ja po chwili powiem czas, start i wtedy leci twoje 5 sekund, dobra?
1: Dobra.
0: Okej. Okay. No to słuchaj, Patrycja. Wymień 3 okrągłe owoce.
2: Czas, start.
1: Jabłko, brzoskwinia, morela.
2: Klasa! 1-0 dla Patrycji.
0: I teraz wiesz, że masz jeszcze sporo czasu, jakby co. Bo to 5 sekund dopiero co się skończyło.
1: Okay.
0: Słuchaj, to teraz jeszcze jedno pytanie. Jeśli teraz ci się uda, to masz 2 karnety na ING Silesia Beats. A jak teraz się nie uda, no to będzie jeszcze jedna szansa. Także na spokojnie, na luzie. Jesteś gotowa?
1: Dobra, spróbujmy. Jestem gotowa.
0: Wymień 3 rzeczy, które zabierzesz na festiwal.
2: Czas, start.
1: Klucze, okulary przeciwsłoneczne i pufę dmuchaną.
2: Pufę? Zabierzesz pufę?
1: Klucze domu, muszę wrócić do domu po tych dwóch dniach. A pufę?
2: Ostatnie co było?
1: Dmuchana pufa.
0: Ale miałaś nie siadać przecież.
1: Dla koleżanki.
2: Patrycja. Czepiamy się oczywiście na siłę, ale oczywiście, że drugi karnet jest już twój, więc możesz już powolutku pisać do znajomej, znajomego, mamy, taty, nie wiem kogo zabierzesz.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: To było takie trochę pytanie, myślałam, że nam powiesz, kogo zabierzesz.
1: A ja to jeszcze pozostawię tajemnicą. Zastanowię się.
0: No to Patrycja.
1: Zasłużył.
0: Patrycja, twój chłopak albo koleżanka usiądą na pufie, a ty tańcz ile w nogach sił przez całe dwa dni na ING Silesia Beats. Bawcie się dobrze.
1: Dokładnie tak, bardzo dziękuję. Pamiętam.

wiedzą najmniej dziś, jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Patrycja z wejściówkami na ING Silesia Beats, a Mata z nowym numerem. To był Mata właśnie i jego nowy numer Echo w RMF Max.
1: I tak gramy bardzo dobrze w kanale nadawczym. Za chwilę kolejne bęgery, a wejściówki na ING Silesia Beats jeszcze w tym tygodniu się u nas pojawią, więc słuchajcie uważnie, bądźcie blisko. Dużo dobrej zabawy w RMF Max. Za chwilę też ważne rzeczy, bo będzie prognoza pogody.
0: Tak, i możecie krzyczeć z radości, tak jak Patrycja, która potem poza anteną myślała, że się rozłączyła, a wcale się nie rozłączyła i słyszeliśmy takie piękne, takie...
1: Tak było, nie zmyślam.
0: Piękne. Patrycja, pozdrawiamy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie. Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jutro pogodowo będzie podobnie jak dziś. Przez cały dzień chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie będzie przelotnie padać, więc jutro warto mieć pod ręką nie tylko ciemne okulary, ale też parasol. Warunki biometeo mogą dawać nam się we znaki i przez cały dzień będą towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru. Jutro będzie jeszcze cieplej. Prawie w całej Polsce słupki rtęci przekroczą 20 kreskę. Wyjątkiem będzie część Podlasia i Pomorza. Tam spodziewamy się odpowiednio 17 i 19 stopni Celsjusza.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: przez miasto i w dłuższej trasie takie pa, to naprawdę potrafi zrobić dobry wtorek i od tego jesteśmy w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. I właśnie a propos kierowców, ciekawą wiadomość znalazłam. Podobno 81% kierowców boi się jeździć w nowym miejscu po ciemku.
1: 81% kierowców boi się po ciemku?
0: No.
1: Spokojnie, my jesteśmy bezpieczni. U nas się zawsze jakiś cwaniak na długich znajdzie.

0: Uwielbiam, jak ten numer się rozkręca w drugiej części i się robią takie drum and bassy all the time. John Summit za nami, Ferma w Max.
1: Wiadomo, druga część zawsze lepsza.
0: W Shreku tak. I w Killerze.
1: I Władca Pierścieni chyba też.
0: Aha.
1: Za chwilę flash i prognoza pogody. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: instytucie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: To jest RMF Max, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Gdańsk podpisał umowę o dofinansowanie i będzie mógł liczyć na wsparcie unijne w rewitalizacji miasta w całkowitej kwocie blisko 111 milionów złotych. Dzięki kasie uda się zrealizować 17 projektów, 10 inwestycyjnych i 7 społecznych. Podpisana umowa pomiędzy województwem pomorskim a gminą miasta Gdańska dotyczy dofinansowania projektu rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.
3: Prace dla projektu rewitalizacyjnego tej części miasta Gdańska. Poprawiamy jakość ulicy, jakość infrastruktury, ale w praktyce tak nie jest. Przeprowadzenia takich analiz nad sytuacją społeczną, która ma miejsce w tym obszarze. Jakie dysfunkcje występują w danym obszarze miasta. Kilkuletni proces dochodzenia do realizacji takiego przedsięwzięcia.
2: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Mniej miejsc parkingowych w centrum Opola. Przez miesiąc niedostępny pozostanie parking przy amfiteatrze, gdzie już ruszyła budowa sceny do nadchodzącego festiwalu.
4: To największy parking na Pasiece został już wygrodzony, a to też oznacza, że przed amfiteatrem mieszkańcy Opola i przyjezdni nie mogą już pozostawić swoich samochodów. I tak ma być aż do 14 czerwca. Ale to nie koniec zmian, jakie czekają kierowców w związku z festiwalem, jaki odbędzie się w długi czerwcowy weekend. Od 4 do 8 czerwca zamknięty zostanie również fragment ulicy Berlickiego i w tym czasie ulica Ostrówek stanie się drogą dwukierunkową. A żeby mogły na niej minąć się dwa pojazdy, na ulicy Ostrówek zlikwidowane zostaną również miejsca parkingowe.
2: O czym informowała Ewelina Machacka. Lasy Kujaw i Pomorza to cyfrowy przewodnik, który ma ułatwić planowanie wycieczek po terenach leśnych. Aplikacja stworzona jest z myślą o turystach, biegaczach i rowerzystach, którzy chcą cieszyć się pięknem przyrody. Dzięki wbudowanym mapom i funkcji GPS użytkownicy mogą łatwo nawigować w terenie bez obaw o zgubienie szlaku. Co istotne, narzędzie pełni też funkcję interwencyjną, co pozwala na szybkie zgłaszanie zauważonych problemów leśnikom. A teraz szybko o warszawskiej akcji Lato w Mieście 2026, do której zapisy właśnie ruszyły. Elektroniczna rekrutacja potrwa tylko do 31 maja. Rodzice mogą zgłaszać dzieci do miejskich placówek za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie Warszawa Lato w Mieście.
5: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim zoo.
2: Powiedziała RMF Max Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Jutro nacieszymy się promieniami słońca, gdzieniegdzie chmur będzie więcej, a w niektórych regionach ma spaść deszcz. Tego możemy spodziewać się w pogodzie, zdaniem meteorologów. Najcieplej będzie w Bydgoszczy, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Pile. 22 stopnie, trochę chłodniej w Częstochowie i w Koszalinie, 20 na plusie. A najniższej temperatury spodziewamy się na Podlasiu. W maksie słupki rtęci dobiją do 17 kreski. Oprócz tego przez cały dzień będzie delikatnie wiało, a biometr będzie niekorzystny.
6: Zjedzcie se coś dobrego. Jak najbardziej zachęcam, to jest taka mała przyjemność, którą może sobie każdy dzisiaj zrobić.
7: Tak, ja na przykład zrobiłam przyjemność Michałowi, dając mu śliwkę w czekoladzie.
6: Tak w ogóle stąd inspiracja właśnie.
7: Ale to czemu jeszcze nie zjadłeś, tylko leży i czeka? Ja już swoją zjadłam.
6: No bo się boję, że mi drugiej nie dasz i sobie zostawiam.
7: Nie no, dam ci, jak będziesz chciał. Same miłe rzeczy do 20 w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Jeszcze sobie trochę pogadamy. Piszcie, co tam u was słychać na Messengerze RMF Max. Jesteśmy w kontakcie. Tutaj Siwek i Borycka.
6: Siemanko.

0: Ale ten Kygo ładnie śpiewa na tym numerze. No, Kygo i Save My Love w RMF Max. Tak gramy o tej porze, 13 minut po 19. Pomyśleliśmy, że to jest też dobry moment, żeby zapytać was o to, czym was życie zaskoczyło ostatnio?
1: No bo różne rzeczy potrafią zaskoczyć.
0: I życie ogólnie takie jest, że czasem zaskakuje mnie, ciebie.
1: To życie.
0: To życie ono zaskakuje.
1: Mnie też często zaskakuje życie i chcielibyśmy zapytać o co, o czym was zaskoczyło życie, więc meldujcie te zaskoczenia messengerem RMF Max.
0: Zrzućcie to z siebie po prostu. To jakby to czasem trzeba powiedzieć, wykrzyczeć.
1: Zaskoczcie nas jak życie. RMF Max. RMF Max.
0: And it goes. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. A Fuka i też na ING Silesia Beat się pojawi, to tak tylko dodajemy. Jeszcze karnety u nas będą do zgarnięcia. Tymczasem pytamy was już o to, co was zaskoczyło? Czym was życie zaskoczyło tak naprawdę?
1: Jedna z wiadomości zaskoczyło mnie to, że po 14 latach napisałam maturę, odważyłam się i właśnie mam ją za sobą ustną na ponad 60%.
2: Życie! Życie!
0: Wciąż zaskakuje mnie. A was? Czym zaskoczyło życie ostatnio? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: 19.21, nie możemy się doczekać, żeby życie i słuchacze RMF Max po raz kolejny nas zaskoczyło.

0: Hokus pokus, gwizd do gwizdu, takich super numerów w RMF Max mamy bardzo dużo.
1: Myślałem, że będziesz rymować do tego gwizdu.
0: Otóż nie. Bletka i dwa dni to za chwilę, ale teraz ważne wiadomości dla kierowców. Proszę. Co, wytrąciłam cię z równowagi? Niemożliwe.
1: Ociupinkę. Mnie zbiłaś z pantełyku tak zwanego. Słuchajcie, będą zmiany w przeglądach samochodowych, w tych okresowych przeglądach, które każdy z nas musi robić co roku. I tutaj pojawią się obowiązkowe zdjęcia licznika oraz samochodu podczas takiego właśnie przeglądu, drodzy państwo. Żeby uniknąć tych tak zwanych fikcyjnych przeglądów. Będzie fotka. Licznik.
0: Aha.
1: I cały samochód.
0: O, to dobrze wiedzieć, że będą foty, bo to przed następnym po prostu takim zdjęciem trzeba umyć te bestie, żeby się dobrze prezentowała w całości.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. No ten gość się już trochę nakrzyczał w tym tygodniu, ale jeszcze daje radę, no.
1: No bo mu jeszcze dużo tygodnia zostało, a jeszcze tę piosenkę kilka razy puścimy, bo wyjątkowo dobrze brzmi. Za 20 minut będzie 20 w RMF Max.
0: I co w pogodzie? Za chwilę sprawdzimy, bo z jednej strony słońce, ale może być jeszcze burzowo.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Just keep watching.
3: Jutro nacieszymy się promieniami słońca, gdzieniegdzie chmur będzie więcej, a w niektórych regionach ma spaść deszcz. Tego możemy spodziewać się w pogodzie, zdaniem meteorologów. Najcieplej będzie w Bydgoszczy, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Pile. 22 stopnie, trochę chłodniej w Częstochowie i w Koszalinie, 20 na plusie, a najniższej temperatury spodziewamy się na Podlasiu. W maksie słupki rtęci dobiją do 17 kreski. Oprócz tego przez cały dzień będzie delikatnie wiało, a biometr będzie niekorzystny.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: No i ten bit zostanie ze mną już na resztę nocy i tu już tak. Nie ma odwrotu od tego. Niestety
1: też
0: powinno
1: tak
0: być
1: masz?
0: Takie ostrzeżenie emitowane przed tą piosenką, moim zdaniem. Ale cóż, no już po ptokach.
1: Czyli też tak masz, że jak wychodzimy z radia, to zostaje ci ta ostatnia piosenka, którą graliśmy
0: tak.
1: W głowie. No i tak, i tak będziemy wracać do domu. A wy jedźcie z RMF Max dalej, bo za chwilę... Graba, najlepsza dziesiątka na liście Hobbens i jeszcze więcej super bangerów, a my się słyszymy jutro po 17. Siwe Kiborycka, cześć.
2: Dawid Związek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Słuchajcie, sezon juwenaliowy trwa w najlepsze. Juwenalia krakowskie, które trwają już drugi tydzień, wchodzą w decydującą fazę. Już jutro w strefie Agiechu, w strefie plaża wystąpią m.in. Zalia czy Kukon. W czwartek na scenie totalna mieszanka będzie Skolim, będzie Nocny Kochanek, będzie Daj to głośniej. A w piątek z kolei wystąpi Lemon, Mysłowicy czy Tommy Cash. Przenosimy się do Opola. Tu z kolei Piastonalia Uniwersytetu Opolskiego, też fajnie się zapowiadające. W piątek między innymi Ewelina Lisowska, Wactoja i Guzior, a w sobotę Janusz Walczuk i Tymek. No i jeszcze na deser Warszawa i WZ-Alia, czyli Juwenalia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden dzień, ale za to bardzo intensywny na scenie Jan Kleosia, Kukon, Shafter, Reto i na deser Fukaj. Tak się zapowiada piątek na kampusie Służew. Start od godziny 16.
3: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Sprawdź to sam, Chicky Doubt kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Хіти на Макса.
0: Хіти на Макса.
2: To jest ten czas, kiedy muzyka brzmi lepiej wieczorem, wiadomo. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery. Sprawdzacie, głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl. A zestawienie otwieramy tak słonecznie, wiosennie, tanecznie. Bauza w numerze Magnetic.

0: Nowa gdzieś wysoko, wysoko, bardzo wysoko w chmurach. Chainsmokers, Ellie Oaks, nasza nowość na liście Hot Bands Echo. Na razie poczekalnia. Takie brzmienia, wiecie, bardziej melodic techno. Jeśli chodzi o takie właśnie bity, no to jeszcze, jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands nowość od Ebena. Wraca do nas także Bob Sinclair. Kto pamięta tego francuskiego DJ-a? Bob wciąż na scenie ma świetną nowość. Bob i Sinclair, Kajza, to przed wami. A na dziewiątym nasi Whitey, przyjaciele, California Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Trzeba go chyba zaprosić na pierogi, bo jeszcze w Polsce nie był, a jest tak długo na liście Hot Bands. To amerykański DJ Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Wracamy do premier. Bob Sinclair, francuski mistrz muzyki house, robi swoje przez lata. Jest wierny przede wszystkim właśnie house'owi i disco. I tutaj Bob Sinclair i Kajsa samplują nawet lata 80. w numerze I Can't Wait. Polecam wam już tak na wakacje z RMF Max. Nasza premiera dzisiaj.

0: Jaki zaszczyt ostatnio dopadł chłopaków z BTS. No bo wiadomo, są na liście Hobbency, dzisiaj siódemka w numerze Swim, ale także zostali zaproszeni oficjalnie do Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze nie u nas, ale już w Meksyku, może u nas to też się wydarzy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będą też kolejne klubowe nowości.
1: Sponsorem programu Hobbency jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
9: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
9: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
9: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Każdy tańczyć może trochę lepiej, trochę gorzej. No ja akurat trochę gorzej, dobrze, że tego nie widać, ale trudno się nie poruszać do tego bitu. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, tak, samplują tutaj nam klasyki i możecie na nich głosować rmfmax.pl. No myślę, że musi znaleźć się miejsce dla tego bitu w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz Wiktor Waligura, już z nami, już na miejscu piątym. Jego cztery pory roku.

0: I jak słychać, Eben też skakuje już nie tylko w Deep House, ale także w Melodic House w nowości Runaway. Kogo złapało? Kto zagłosuje dzisiaj wieczorem? Sprawdzam ilość głosów na hop pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Kto tam może rządzić? Kogo jeszcze nie było? Na pewno nie Metzner, chociaż jest blisko. Dzisiaj Metzner już trzeci w numerze Gotham.
1: Numer 3.

0: potrzeba mu wielkiego studia, wystarczy mu cisza w sypialni. Proszę mu nie przeszkadzać. Kolejny Bedroom DJ, Daydream Affiliate, nasz nowy wykonawca i nowość w poczekalni listy Hot Bands Mega Klimat w numerze Playback. Głosujecie na rmfmax.pl. No i odliczamy codziennie o 20. Dzisiaj na miejscu trzecim Metzner i Gotham, dwójka Słonecznie, Anafe z Holandii w numerze Talk to You. Kto wraca na miejsce pierwsze? Kogo tutaj brakowało w tej układance? Jest i on, Tame Impala w remiksie Jenny. Wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands Dracula.
1: Max. One. Numer jeden.

0: Dracula jest naprawdę spektakula i dzisiaj jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie nowość od Alok, a teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Słuchajcie, sezon juwenaliowy trwa w najlepsze. Juwenalia krakowskie, które trwają już drugi tydzień, wchodzą w decydującą fazę. Już jutro w strefie Agiechu, w strefie plaża wystąpią m.in. Zalia czy Kukon. W czwartek na scenie totalna mieszanka, będzie Skolim, będzie Nocny Kochanek, będzie Daj to głośniej, a w piątek z kolei wystąpi Lemon, Mysłowicy czy Tommy Cash. Przenosimy się do Opola. Tu z kolei Piastonalia Uniwersytetu Opolskiego, też fajnie się zapowiadające. W piątek między innymi Ewelina Lisowska, Wactoja i Guzior, a w sobotę Janusz Walczuk i Tymek. No i jeszcze na deser Warszawa i WZ-Alia, czyli Juwenalia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden dzień, ale za to bardzo intensywny na scenie Jan Kleosia, Kukon, Shafter, Reto i na deser Fukaj. Tak się zapowiada piątek na kampusie Służew. Start od godziny 16.
2: Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: I po reklamie.

Czy macie go już w swoich ulubionych? Bo ja mam od dawna. To Alok pozdrawia w Polsce z Brazylii Dive to Me. Przemek Grybowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze Dzień Dobrych Uczynków. Dzień się jeszcze nie skończył i jakby co można zrobić? Taki dobry uczynek. Liczą się nawet takie najmniejsze. A granie fajnej muzyki to też się zalicza jako dobre uczynki? No myślę, że tak. No to teraz dobry uczynek. Bledka na mikrofonie. Komu miałabym powiedzieć?

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

singielek i nie tylko o tej porze z RMF Max, Remedy i Manuel. A wiecie, że są takie obozy dla singli i singielek, naprawdę, i można tam nie tylko spędzić fajnie czas, ale można też poznać kogoś fajnego. A może poznacie kogoś miłego odsypiając, bo są także hotele, które oferują usługę Revenge Sleep. Chodzi o specjalne pakiety dla ludzi permanentnie niewyspanych. Po prostu jest tam super cicho i na śniadanie można przyjść o 11. Nawet kto by tak chciał. Ale teraz nie zaśniemy, bo sprawdzamy kolejne nowości. Już na lato na Maxa też. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

0: Okej, San, świetny numer na rower. Zabrałbym na pewno, w szczególności, że szykują się cieplejsze dni. Naprawdę idzie słońce i super wiosenna pogoda. Sam Feldweis i Aloe Black to przecież wokalista, który śpiewał w produkcjach, które lata temu wydawał Avicii, i przypomnimy sobie tego DJ-a już za kilka minut, no bo powróci Addicted to You. Czeka też Swedish House Mafia, wiadomo, wieczorowo musi być na dobrym bicie.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

Wait So Long, Swedish House Mafia wciąż w formie. No i nie musiał czekać za dużo. Tylko rok na urodzinowe życzenia. Szymek podsłuchuje i świętuje. Szymon, wszystkiego najlepszego od twojej ukochanej Żanety. Wszystkiego naj. Oczywiście cała rodzinka ukochana. I joystick mam tu napisane. Szymek, to są chyba takie życzenia z podtekstem. Może już mniej, tam rzadziej graj w grę i może trochę więcej czasu dla najbliższych. Szymek, wszystkiego najlepszego. Justin Bieber zaśpiewa dla ciebie. No posłuchaj sobie Bieberka urodzinowo i Nicki Minaj. Beauty and the

Back to Friends to Sobek, który miał taki przypadek na scenie w trakcie ceremonii Brit Awards, brytyjskich nagród muzycznych. Ktoś tam się rzucił na scenę, ktoś tam go popchnął, on się przewrócił, ale szybko chwycił za mikrofon, śpiewał dalej. Fani piszą, że to chyba jakaś ustawka była, a może po prostu rzeczywiście jest taki dobry. Za chwilę Bob Sinclair, jego klasyk World Hold On, ale teraz świeże bity wieczorowo w RMF Max, Eben i jego Hello.

0: No i tak trochę też po angielsku nawija w tym numerze Gipsy i jego nowość Win. Może chciałby zaskoczyć Eminema, może Gipsy chciałby wkroczyć nie tylko już na polskiej scenie, odnosić sukcesy, ale także za granicą. No trzymajmy za niego kciuki. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wracamy do klubowej klasyki. Odświeżona Insomnia Faithless plus Bibi Rexa czeka New Religion.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
11: I po reklamie.

Taki klimacik wieczorowo, gdy będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Oskar Cyms, gwiazda naszej trasy Lotto Maxa. Wkrótce kolejny przystanek, gdzie będziemy? Szczegóły jeszcze w tej godzinie, ale oczywiście nie jesteście sami. Graba z wami i dużo dobrego bitu. Za chwilę Anima i jego nowości Beautiful. Teraz kawałek, który rządził tygodniami na liście Hot Bands. Przecież wielokrotnie na miejscu pierwszym i wciąż tańczymy. To Kungs i jego Galaxy.

Chłopaki z berlińskiej ekipy Fastboy mają naprawdę fajne stylówki. Powiedziałbym, że nawet wyprzedzają trochę modę, dlatego warto ich śledzić. Plus topik przed chwilą w numerze Forget You. A jak tam stylówki Rehaba? On akurat specjalnie chyba wyglądem na scenie się nie przejmuje. Najważniejsze jest dla niego przygotowanie. Do swoich setów potrafi przygotowywać się po kilka godzin, przyznaje. I często gra numery, których jeszcze świat nie słyszał. Teraz jego nowość. Polecam wieczorowo w RMF Max Rehab i jego Ghost Town.

Sophia Loren to Tymek w RMF Max. O tej porze już chyba nie planujecie odkurzania, prawda? No sąsiad by się wkurzył, gdyby ktoś odkurzył, ale warto słuchać dobrych bitów, jak się sprząta, bo okazuje się, że ludzie słuchający muzyki podczas sprzątania potrafią pracować nawet o 30% szybciej, w szczególności do takiego bitu jak teraz. Jazzy i Spritz w RMF Max, Can't Deny It.

0: Co jeszcze można by przerobić? No, sporo hiciorów. Tutaj nowa wersja Turn the Lights Off. Zrobili to Juste, Jakstyle i Jon. Teraz zaproszenie do nas na Instagrama, bo ostatnio odwiedzały nas także modelki razem i solowo. Były ciekawe wyznania, również w naszym podcaście Bratnie Dusze. A nowość od modelek macie teraz w RMF Max. Tak już na wakacje, bo za miesiąc lato, tak więc leci Lubię Cię jak lato.
1: To jest nowość RMF Max. I don't know about you, I got

Nie powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands, Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Miałem wam powiedzieć, co się wydarzy na naszej kolejnej imprezie Lato na Maxa. Następny przystanek w Malborku i tam uwaga, zapraszam wszystkich fanów zespołu Wilki. Będzie także Mortalcio, także nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Relacje z ostatnich imprez i koncertów sprawdzicie na rmfmax.pl, ale również na Insta z zaproszeniem do Malborka. Kaigo wieczorowo u mnie.

nowość na nowy muzyczny sezon. Dawid Podsiadło, jak wam się podoba to, jak śpiewa? Jest na liście Hobbens i czeka na wasze wieczorne głosy. rmfmax.pl. Wystartował także sezon na polskie truskawki. Każdego dnia ma być coraz taniej. Oby jak najszybciej było, jak najtaniej. No bo przecież czekamy na słynny makaron z truskawkami. Słynne polskie danie musi być. Teraz Gordo, wieczorowo jego Loco Loco.

Dwa dni, tak fajnie zaśpiewała Bledka w nowości na wiosnę. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Przemek Grybowski, witam was po 23. No to mogę zdradzić wam coś ciekawego. Wskakujcie na rmfmax.pl. Wiecie, kiedyś ludzie robili sobie zdjęcia z telewizorami, a dzisiaj chwalą się kuchniami. No i my sprawdziliśmy, jak wygląda nowa kuchnia Agnieszki Kaczorowskiej, która pokazała nagranie. Może ktoś szuka inspiracji przed remontem? Więcej na rmfmax.pl. Teraz Taylor Swift. Ta to dopiero ma kuchnię. The Fate of Ophelia. A pod blatem skrywa się na pewno prywatny kucharz.

0: Samba.
1: Samba prawie de Janeiro, Samba de Polska, no bo przecież obok projektu Jonatas także nasza kolorowa bryska w tym numerze, no to tym razem z Rio de Janeiro lecimy do USA, gdzie śpiewa Thomas Red. Chciałem powiedzieć, że śpiewa Marshmello. Nie, Marshmello jako DJ nie śpiewa, chociaż może kiedyś chwyci za mikrofon. Marshmello produkuje, Thomas Red śpiewa, nowość w RMF Max. Łeł.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Kto chce uciec gdzieś, no to może pociągiem. A jak wybieracie pociąg, to wybieracie czasami pociąg z przedziałami ciszy. No są przecież takie u nas. A może poszlibyśmy o krok dalej? Może ktoś chciałby, żeby było tak jak w Korei Południowej, gdzie coraz bardziej popularne są kawiarnie samotności. Chodzi o to, żeby sobie tam posiedzieć przy kawce, herbatce, w ciszy i bez rozmów. Żeby nikt nam nie przeszkadzał, nie ma tam głośnej muzyki. No i wtedy najlepiej też wyłączyć powiadomienia, żeby nie było.

Niewidzialna to Zosia Wójcik. Nasze kolejne wokalne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Dla wszystkich, którym zimno, no już proszę nie narzekać na pogodę, idzie lepsze, chociaż rzeczywiście w maju o tej porze to wieczory chłodne. No ale trzeba się hartować. Na przykład w Islandii to w ogóle są mistrzami hartowania. Dzieciaki często zostawiają przed kawiarniami na świeżym powietrzu, nawet zimą, a mamy siedzą sobie w środku, kiedy dzieciaki marzną. No i później nie narzekają, że zimno w maju.

0: Uwielbiamy, co tam jeszcze w muzycznym świecie. Są wiadomości z ZUS-u, słuchajcie. Zespół Aqua przechodzi na emeryturę. Po wielu latach już nie będą występować na żywo i tańczyć i śpiewać do słynnego Barbie Girl, które przecież jeszcze niedawno remiksował nawet sam DJ Tiesto. Teraz w RMF Max Dominik Czuż, który na emeryturę raczej się nie wybiera, jeszcze o tym nie myśli. Jego kariera dopiero przecież się rozpędza. Dominik Czuż w RMF Max tak śpiewa. Tak bardzo mi przykro.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

I takiej środy już wam życzę, jak w tym numerze, który wyśpiewał Przona, żeby tak było, wiecie, na luzie i na lajcie. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro wieczorowo. Nasz czas wystartuje o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, można głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bomba.